0: Radio Sochaczew 94,9 FM. I jeszcze więcej muzyki na lato.
1: Cześć, Muniek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.

0: A my mamy wiadomości w radiu, słuchacze, w punktualnie o 6. Dzień dobry.
1: Wojsko poderwało myśliwce. To w związku z kolejnym zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Chodzi o uderzenie na zachodnią część tego kraju, pisze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które rozesłało SMS-y do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zapewnia, że monitoruje sytuację i że obecne działania mają charakter prewencyjny. Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech chce w całości przejąć polska prokuratura. Wniosek w tej sprawie jest na biurku ministra sprawiedliwości. To leży w interesie naszego wymiaru sprawiedliwości, bo zarówno poszkodowani, jak i podejrzani to Polacy, przekonuje prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk.
2: Mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, wyłącznie obywatele Polski.
3: Słuchasz wiadomości Radio Sochaczew.
1: Dopiero po przejęciu śledztwa do Polski będzie mógł trafić kierowca autokaru, który ma już status podejrzanego. To propozycja, która odciąży klasę średnią, mówią premier i minister finansów o pomyśle podniesienia progu podatkowego ze 120 tysięcy do 130. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową 24% stawkę podatku VAT. Ile osób na tym skorzysta, to już pytanie do Cezarego Jaszczyka.
4: Według ministra finansów Andrzeja Domańskiego zmiany odczuje 3,5 miliona podatników.
5: Zaproponowane zmiany, one się mniej więcej bilansują.
4: A co propozycji mówią eksperci?
6: Największą korzyść osiągną ci, których to wynagrodzenie brutto jest przynajmniej 14 800 lub więcej. W przeliczeniu na miesiące oznacza 300 zł więcej kieszeni.
4: Mówiła doradczyni podatkowa Grant Thornton Małgorzata Samborska.
1: Propozycję będzie musiał zaakceptować parlament i prezydent. Miejskie urzędy wydłużają godziny pracy w niektórych miastach w związku z tłumami mieszkańców, którzy chcą zastrzec numer PESEL. Polacy przestraszyli się wycieku danych firmy MyDoktor. Numer można zastrzec w dowolnym urzędzie gminy lub miasta, ale też zdalnie przez aplikację mObywatel w telefonie czy przez komputer. Iga Świątek jest coraz bliżej obrony tytułu na turnieju w Cincinnati. Naszą tenisistkę dzielą od tego 3 wygrane mecze. Wczoraj wieczorem zapewniła sobie prawo gry o półfinał po wygranym spotkaniu z francuską Diane Paris, którą pamięta z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. O czym więcej Przemysław Pozowski.
7: 9. wygrany mecz z rzędu to raz, ale mecz wygrany bardzo pewnie, bo 6-3, 6-3 i właściwie tylko sam początek spotkania, kiedy Iga Świątek jakaś taka zdekoncentrowana wyszła na własny serwis, nie zwiastował dobrze, potem już przejęła kontrolę nad tym spotkaniem i przede wszystkim bardzo dobrze wykorzystywała ten swój topspinowy forehand, z którym męczyła się grająca jednoręczny backhand Diane Paris. To był drugi mecz tych zawodniczek, ostatni rozegrały podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, wtedy Świątek wygrała 6-1, 6-1, no ale co najważniejsze, Świątek będzie grać o półfinał turnieju w Cincinnati, turnieju, w którym broni tytułu.
1: Mecz o półfinał w Cincinnati w nocy polskiego czasu.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: A co dziś nas czeka? No właśnie takie przelotne opady deszczu. To znaczy w drugiej części dnia już ich nie powinno być, ale z tą pogodą i z takim deszczem to nigdy do końca nie wiadomo, moi drodzy, więc lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. Wspominałem wam, iż ostatnio okulary przeciwsłoneczne można mieć pod ręką, zatem jak macie rękę wolną, bo okulary nie będą potrzebne, to parasolkę można chwycić także. 24 stopnie dzisiaj maksymalnie, chociaż z chmurami, więc temperatura odczuwalna będzie troszeczkę niższa. Wiatr w porywach nie przekracza 15 km na godzinę. Bardzo dobra jakość powietrza. No i jutro, deszczowy piątek, 26 stopni, nieco popada w sobotę. 22-23 stopnie na termometrach. Podobnie będzie w niedzielę, za to bezdeszczowy początek przyszłego tygodnia. Czy uda się to wywiać z weekendu, żebyśmy spokojnie mogli się bawić na WSC Festiwalu? Tego nie wiem, ale jedno jest pewne. Nawet deszcz nie popsuje
0: planów związanych ze świetną zabawą.
3: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep InterTWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Dzień dobry, lato!
0: 94,9 FM. 6 po 6, moi drodzy, dzisiaj dzień wyznawania miłości, więc zastanówcie się, kogo kochacie, ewentualnie co kochacie i dajcie się temu porwać. Druga sprawa, jest dzień komara w kalendarzu i faktycznie człowiek powinien się zastanowić, w tym roku nie ma komarów. Nie wiem, może trafiliście w jakieś miejsce w Polsce, na jakieś Mazury czy gdzieś, gdzie komary są. W każdym razie u nas nie ma i chyba nie ma na co narzekać. A co się z nimi dzieje? No człowiek by się zastanawiał, gdyby się interesował, ale z drugiej strony na co się martwić, jak problem się sam rozwiązał? I tego się trzymajmy. 20 dzień sierpnia, moi drodzy, czwartello, czwartkowy poranek z Radiem Sochaczew, Electric Light Orchestra na początek, ale Farben. No i punkt po punkcie będziemy realizować właśnie nasz program, słuchać fantastycznej muzyki i sprawiać, by czwartek leciał wam o tak po prostu szybciutko, jak zbicza szczelił.

radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: Baby Goodbye, ale Farben, ten utwór usłyszeliście przed momentem, 13 minut minęło od 6, a w Radiu Sochaczew na horyzoncie kalendarium i będzie kilka świąt związanych ze światem, będzie kilka wydarzeń związanych z historią Polski. Jednym słowem, będzie się działo. Ace of Base w kwestii muzyki, Jonathan Smolasty, oni wszyscy będą nas wspierać w tych najbliższych minutach w Radiu Sochaczew.
1: Radio Sochaczew.

0: 19 minut minęło od 6. Kalendarium w Radiu Sochacze. W 20 sierpnia to jest ważny dzień dla Estonii. Mamy dzień przywrócenia niepodległości. Mamy też ważne święto w Maroku. Święto rewolucji króla i ludu. Aczkolwiek nie wiem, czy lud chce świętować w Maroku, bo ostatnio jedyne co robi, to szturmuje hiszpańską granicę. W 1391 roku Konrad von Wallenrod został wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego, a w 1618 król Zygmunt III Waza wydał dekret zabraniający drukowania i sprzedaży antysemickiego dzieła Zwierciadło Korony Polskiej Sebastiana Miczyńskiego, które przyczyniło się do pogromu Żydów w Krakowie. W 1794 insurekcja kościuszkowska, wybuchło powstanie wielkopolskie. W 1943 podczas akcji Taśma w Sieczychach w trakcie rozbijania niemieckiej strażnicy na granicy generalnego gubernatorstwa i terenami wcielonymi do Rzeszy zginął harcmistrz, podporucznik Armii Krajowej Tadeusz Zawadzki, pseudonim Zośka, jeden z głównych bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec. W 1963 roku w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie uruchomiono pierwszy polski laser.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
9: Check it out.

Radio Sochaczew. Radio Sochaczew. Może.

30 minut minęło od 6, moi drodzy. Piękny pojedynek żywiołów mieliśmy w Radiu Sochaczew, a dokładniej mamy na naszej radiowej szybie. Może nie jest do końca tak fenomenalnie czysta, ale najważniejsze, że jest i na niej trochę kropel deszczu i słońce, które fantastycznie wdziera się do naszego studia i wypala te kropelki. No mam nadzieję, że to wszystko wyparuje, że to słońce zostanie z nami na dłużej, że to słońce też trochę pomoże przepędzić deszczowe chmury i żeby w ogóle nie padało. No, tego bym sobie życzył i wam. Natomiast no, sierpień taki jest przekorny trochę, jeżeli chodzi o pogodę. Noce chłodniejsze już zdecydowanie. No ale trzeba przywyknąć chyba, jak nam się ten klimat zmienia. Jedno się nie zmienia. Są lekarze, którzy nie leczą, tak jak dr Alban. Są DJ-e, którzy grają wybornie, jak dr DJ Bobo. No i Somebody Dance With Me, czyli DJ Bobo już teraz w Radiu Sochaczew. A przed godziną 7 jeszcze zerkniemy na tusochaczew.pl, bo płyną dobre informacje i płyną wielkie pieniądze do powiatu sochaczewskiego, w tym do gminy Rybno, która okazała się, że ma czarny pas w pozyskiwaniu dodatkowych pieniędzy. O tym informował wójt Damian Jaworski, zresztą pozdrawiam go gorąco. Pozdrawiam całą społeczność rybnowską, pozdrawiam tych wszystkich, którzy wyczekiwali na remonty orlików i najbardziej pozdrawiam tych, którzy podchodzą do orlika i grają w piłę. Niezależnie od wieku i okoliczności cały czas się zbierają i kontynuują swoją pasję. Yeah.

0: 25 minut do godziny 7. Jeszcze przypomnę, wczorajszym gościem magazynu sportowego Radia Sochaczew był Tomasz Malesa, nowy pierwszy trener Rugby Klub Orkan Sochaczew. W związku z tym rozmowa oczywiście na stronie, do tej rozmowy będziemy wracać, was zachęcam do odsłuchów. No i w niedzielę najbliższy mecz. Z kim zagramy? Cóż to będzie za sezon? Czego możemy się spodziewać? Odpowiedzi na te pytania także w Radiu Sochaczew dziś o poranku.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
3: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: fantastico.
1: To są świetne informacje, moi drodzy. 18 minut dzieli nas od godziny 7, a jak sobie wklepiecie w klawiaturze tusochacz.pl albo na telefonie nawet w wolnej chwili do kawusi, to na samej górze bardzo fajny artykuł związany z milionem złotych dla Rybna. Skapnie też innym samorządom i to są doskonałe informacje, które popłynęły właśnie prościutko z Rybna do całej Polski, ponieważ tam spotkali się wyjątkowi goście, tam przedstawiciele samorządów w postaci chociażby wójta Damiana Jaworskiego, tam także Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki, który w Rybnie opowiedział więcej o programie wsparcia i odbudowy orlików, remontów i inwestycji i poinformował także, że gmina Rybno jest całkiem niezła w pozyskiwaniu tych dodatkowych środków, chociażby na sport, ponieważ do gminy Rybna trafi milion złotych. I tak oto Jowita Leszczyńska, moja redakcyjna koleżanka, miała przyjemność porozmawiać z Jakubem Rutnickim, który ma ważne przesłanie dla tych wszystkich, którzy biorą się za uprawianie sportu także w małych miejscowościach.
2: Wielki sport zaczyna się w małych miejscowościach i małych klubach. Mówię to jako chłopak wychowany w małym miasteczku i zdaję sobie sprawę, że często te inwestycje sportowe tu u nas, w mniejszych miejscowościach, czasami na nich nie ma pieniążków. I my musimy robić wszystko. I dla mnie pierwsze dni mojej pracy w ministerstwie zawsze były podkreślane i mówiłem w ten sposób. Musimy inwestować w sport, a szczególnie tam na dole, w naszych mniejszych miejscowościach. Dlatego jestem w Rybnie. Piękna inwestycja. Tu będzie rozbudowany ten orlik. Także to jest ważne. Ja chcę, żeby każdy dzieciak, niezależnie czy wychowywał się we wsi, w małym miasteczku czy w wielkim mieście, miał takie same możliwości dostępu do infrastruktury sportowej i co są konkretne działania.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Fastboy już teraz. 16 minut do godziny 7. Za moment Robbie Williams, Supreme i męskie granie. To bardzo ziemskie.

0: męskie, męskie.
1: 6 minut do godziny 7, męskie granie za nami, moi drodzy. I tak powiem wam pół żartem, pół serio. Trener Maciej Brażuk nie jest już trenerem pierwszej drużyny Orkana Sochaczew i myślałem, że w zwrocie trener Maciej Brażuk, trener to po prostu pierwsze imię. Po 8 latach spędzonych w klubie, po 8 latach sukcesów, dobrobytu i medali. Tomasz Malesa, drugi trener Orkana, zostaje pierwszym trenerem, co jest naturalną kontynuacją tegoż projektu. Organizacyjnie trochę wyzwań przed klubem na pewno czeka, także w kwestii pozyskiwania sponsorów, także w kwestii ustabilizowania sytuacji. Natomiast to, co najważniejsze, w rozmowie w magazynie sportowym trener Tomasz Malesa potwierdził, że zawodnicy zostają, praktycznie cały skład udało się utrzymać. Jest zaangażowanie w trening, jest też zaangażowanie w walkę o najważniejsze cele, czyli medale, a to pozostaje niezmienne i najważniejsze, czyli Orkan Sochaczew w czubie tabeli i tam będziemy szukać naszej drużyny. Poza tym, moi drodzy, piłkarze powolutku też mogą już szlifować formę, czyścić korki i wychodzić na boiska. Oczywiście trenują, natomiast jeszcze tydzień nas dzieli do rozpoczęcia rozgrywek ligowych w wielu przypadkach. Warszawska okręgówka gra, tam KS Teresin między innymi Promyk. Więc o sporcie też w Radiu Sochaczew trochę dzisiaj będzie, jeszcze więcej jutro w naszych serwisach. Sorry papi i odliczamy do godziny 7, bo za moment wiadomości, te lokalne, jak i te z kraju i ze świata.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
3: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
4: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
5: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
10: A już teraz zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew. Jest 7.
11: Drugi ogólnopolski zlot młodzieżowych rad w Sochaczewie. Tak jak w zeszłym roku, wydarzenie towarzyszyć będzie WSC Festiwalowi. Poszkodowani przez upał na terenie gminy Iłów. Szczegóły już za chwilę. Mamy też ważną informację Kampinoskiego Parku Narodowego. Parkowanie w granicy od teraz płatne. Zapraszam, Monika Figut. WSC Festiwalowi, który odbędzie się w Sochaczewie już w najbliższy weekend, po raz drugi towarzyszyć będzie ogólnopolski zlot młodzieżowych rad. Młodzi goście w ciągu dnia skorzystać będą mogli z osobnego programu edukacyjnego, integracyjnego i turystycznego. Natomiast w godzinach popołudniowych i wieczornych chętni pobawią się na festiwalowych koncertach.
12: W trakcie zlotu będzie działał punkt informacyjny w Kramnicach Miejskich. 21 sierpnia będzie czynny w godzinach 11-18, natomiast 22 i 23 sierpnia w godzinach 10-15. Dla uczestników zlotu będzie również dostępny autobus, który będzie odbierał ich ze stacji PKP i zapewniał transport między miejscem przyjazdu, punktem rejestracji, a miejscem zakwaterowania. Warto jakby podkreślić, że WSC Festiwal i Ogólnopolski Zlot Młodzieżowych Rad to dwa wydarzenia, które bardzo dobrze się ze sobą łączą. Z jednej strony mamy duże, takie i otwarte, bezpłatne wydarzenie muzyczne, które przyciąga mieszkańców i młodzież, a z drugiej inicjatywę skierowaną do młodych ludzi, aktywnie działających w swoich społecznościach.
11: Mówiła Julia Kuligowska, szefowa Referatu Kultury i Turystyki Urzędu Miasta.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Wiosenne przymrozki, susza, ale także upał na terenie gminy Iłów. Są rolnicy poszkodowani przez wysokie temperatury. Teraz ubiegają się o odszkodowania, mówi Magdalena Felcza, podinspektor do spraw rolnictwa i środowiska w Urzędzie Gminy Iłów.
13: Niestety zjawisko upału również nas nie ominęło. Pod koniec czerwca mieliśmy do czynienia z wysokimi temperaturami, które zniszczyły w znacznym stopniu również niektóre uprawy. Głównie na naszym terenie ucierpiała porzeczka. Mieliśmy również możliwość składania takich wniosków. To się nazywało zgłaszanie szkód spowodowanych działaniem wysokich temperatur. I również my przyjęliśmy takie wniosków 15. Zostały one już przekazane do wojewody celem podjęcia następnych działań.
11: Ruszyły opłaty za parkowanie w granicy. O uruchomieniu parkomatu poinformował Kampinoski Park Narodowy. Jak podkreśla KPN, opłaty wprowadzono z powodu zwiększającej się liczby gości i rosnących kosztów utrzymania infrastruktury turystycznej. Wcześniej takie zmiany wprowadzono na parkingu w Roztoce. KPN apeluje przy tym o korzystanie z komunikacji publicznej.
14: Uwaga na gwałtowne burze z ulewami i gradem. Alerty pierwszego stopnia o poranku obowiązują w większości powiatów Opolszczyzny i województwa łódzkiego, na południu Mazowsza, na północy Lubelszczyzny oraz w kilku powiatach i miastach Śląska i Świętokrzyskiego, między innymi w Katowicach. Na południu kraju również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami i silnym wiatrem. Około 30 stopni dziś na obszarze od Oświęcimia przez Tarnobrzeg i Nowy Sącz po Przemyśl. Mocno wiać może z kolei na krańcach południowych kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o odwołaniu alertu w związku z atakami Rosji na zachodnią Ukrainę. Rosjanie atakowali też Kijów, gdzie zginęło 5 osób i ponad 290 zostało rannych. O podrywaniu polskich sił powietrznych informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, dodając, że to prewencyjne działanie. Alerty RCB otrzymali mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Polscy śledczy zaczęli przesłuchania pierwszych świadków, którzy wrócili z Węgier po wypadku autokaru. Prokuratura w Krośnie chce przejąć całe śledztwo od strony węgierskiej, bo jak tłumaczy tę decyzję prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk, pokrzywdzeni i podejrzani to wyłącznie Polacy.
15: Z uwagi na przedmiot postępowania, w szczególności mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, w tutejszej jednostce podjęto decyzję o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej.
14: Węgierski sąd aresztował na miesiąc kierowcę autokaru, grozi mu do 8 lat więzienia. W wypadku, przypomnę, zginęło 12 osób. Wczoraj do Polski przeleciało kolejne 12 poszkodowanych. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5. Dwoje ma wrócić jutro.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: A w pogodzie dobre rzeczy, moi drodzy. Dobre, jeżeli macie wysoką tolerancję na zmiany pogody. 18 stopni mamy w Sochaczewie. Wyszło piękne słońce, ale już z powrotem chmury je zasłoniły, więc niech to słońce powalczy o frekwencję i obecność. Wiatr do 15 km na godzinę, dzisiaj maksymalnie 24 stopnie, ale w najbliższych dniach, choć dzisiaj już padać nie powinno, to te przelotne deszcze mogą się pojawiać i popadać może zarówno w piątek, w sobotę, jak i w niedzielę, a temperatury na poziomie 22-23 stopni. Przyszły tydzień i początek przyszłego tygodnia raczej bezdeszczowy, a chmury powinny ustąpić słońcu. Czy tak będzie? Zobaczymy. Jedno jest pewne, w piątek w tym tygodniu największe opady.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Dzień dobry, lato!
10: A wiecie, że dzisiaj też będziemy kibicować naszej Julii Błaszczyk, zawodniczce UKS-u Orkan Judo Sochaczew, nasza judoczka, na drugiej półkuli, w ogóle tysiące kilometrów stąd będzie walczyła w Mistrzostwach Świata. Szczegóły tej sprawy w Radiu Sochaczew za moment, to myślę, że i okolicznościowo jakiś kawałek pod to zagramy, ale najpierw pakiet informacji i dobra muzyka. Donna Summer, Baranowski, Tęskno mi do gwiazd, a później coś fajnego się przytrafi.

0: Baranowski, tęskno mi do gwiazd w Radiu Sochacze. W 14 minut minęło od 7, a naszą gwiazdą dzisiaj ewidentnie jest nasza zawodniczka Julia Błaszczyk, za którą mocno trzeba trzymać kciuki. Po godzinie 17 mniej więcej przyjdzie czas na jej walki na Mistrzostwach Świata Kadetów w Guayaquil w Ekwadorze, moi drodzy, w kategorii wagowej do 44 kg, bo walczy o tytuł Mistrzyni Świata w rywalizacji z 27 innymi zawodniczkami, więc bardzo ważny i prestiżowy turniej. Ja zaczynamy od rywalki z Białorusi. No i przed Julią, jak informuje UKS Orkan Judo Sochaczew, jak informuje trener Maciej Cichocki, przed Julią jeden z najważniejszych startów w jej dotychczasowej karierze. Ogrom pracy, setki godzin na macie i wiele międzynarodowych startów prowadziły właśnie do tego momentu, by z orzełkiem na piersi reprezentować kraj. No to w związku z tym trzeba zagrać do boju odpowiednio w hicie dnia już teraz. Kwadrans po godzinie 7:00, zaciskamy mocno kciuki za Julkę i posłuchajcie tego.
1: Hit dnia. Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: Julia, nasza w Ekwadorze, to gramy adekwatnie, czyli Saszek Łador, specjalnie z pozdrowieniami dla naszej judoczki.
3: Damy dumano! I venga conmigo! Vamonos al viaje!

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: No to kierunek, godzina 8. Jeszcze mamy 38 minut na posłuchanie fantastycznej muzyki. Sprawdzimy, co na drogach w tym czasie i opowiem wam o pewnych biletach, bo mamy bardzo ciekawe bilety na wydarzenie artystyczne w naszym powiecie i to w tej godzinie mogą trafić w czyjeś ręce. Warto nas słuchać.
1: Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206, 607 206 206. centrumszkoleń.org.pl. Fachowcu, Protexor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protexor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wielki powrót Ekstraligi Rugby do Sochaczewa. W niedzielę 23 sierpnia o 13.30 na sochaczewskiej Marakanie znów zobaczymy wielkie rugby. Nasi rycerze Orkan Sochaczew rozpoczynają nowy sezon i zmierzą się z Lechią Gdańsk. Przyjdź, wesprzyj Orkan, przeżyj z nami wielkie sportowe emocje i pomóż naszej drużynie w walce o kolejny medal. Niedziela 23 sierpnia, godzina 13.30, sochaczewska Marakana. Orkan Sochaczew, Lechia Gdańsk. Bądź z nami, razem gramy o medal. Orkan Sochaczew, budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni A&S Connect, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Galeria Optyczna Śliwińscy, Fast Service, Zakład Pogrzebowy Celum. Sponsorzy Tarasy Grant, Hipermarket Carrefour, Żywiec Zdrój, Drukarnia Chrzczany, King Cross, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Typografik, partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew i portal i gazeta tusochaczew.pl.
8: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.

0: Radio Sochaczew.
1: Radio Sochaczew.
2: 94,9 FM.
0: Zacznij z nami taneczny dzień.

0: No, moi drodzy, zanim przejdziemy do informacji z dróg, to jeszcze będzie Lorin i Euforia, ale będą też dobre informacje dla tych, którzy chcieliby potańczyć, poruszać nóżką. Europejskie Centrum Artystyczne w Sannikach zaprasza na kolejną imprezę plenerową, a w sobotę 22 sierpnia odbędzie się potańcówka i biesiadowanie mazowieckie z muzyką na żywo. To wszystko właśnie w Europejskim Centrum Artystycznym imienia Fryderyka Chopina w Sannikach. Tam nie tylko impreza, że tak powiem, wewnątrz pałacu, ale i fantastyczne ogrody, park, tereny zewnętrzne, zespół muzyczny Refleks do tego nam przygra i będzie można naprawdę pobawić się, a początek imprezy o godzinie 18:00 to zachęta dla tych, którzy lubią tańczyć, szukają spokojniejszej okolicy i chcieliby na przykład wybyć z Sochaczewa na sobotni wieczór, bo tutaj będzie się działo i będzie bardzo głośno. A czemu? No wszyscy wiemy czemu, chociaż przypomnę wam o tym jeszcze przed 8:00.
1: Dzień dobry, lato!

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: A dość spokojnie jest w centralnej części miasta. Wielkiego ruchu nie ma, choć wolniej pojedziemy przez większe skrzyżowania Staszica, Traugutta i Warszawską. Warszawską też na odcinku w okolicy Alei 600-lecia. Tutaj też na Alei 600-lecia samochodów trochę więcej, tak jak na Trojanowskiej, Piłsudskiego czy 15 sierpnia. W pozostałych miejscach ruch odbywa się płynnie. Przed rondem Kuznocińskim od strony Władysławowa i Żarowa może samochodów trochę więcej, no i 50 jedziecie w kierunku A2. Najwięcej jazd zdecydowanie na odcinku między Sochaczewem a Stolicą, czyli na 92. Na 580 ruch odbywa się płynnie, bez utrudnień. Pojedziecie przez Leszno, Bożencin Duży czy do samego Bemowa właściwie. Na 92 za to już wolniej na odcinku Ołtarzew, Ożarów Mazowiecki i na odcinku właśnie przez Błonie. W pozostałych miejscach drogi są przejezdne, a jeżeli natraficie na utrudnienia, to dzwońcie do nas 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Reklama.
5: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy Alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dzień dobry, lato.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
12: Reklama.

0: A już za moment wiadomości w Radiu Sochaczew, moi drodzy. Wielkie pożegnanie lata w Iłowie. To jest impreza, która odbywać się będzie w przyszłym tygodniu. Mamy bilety na to wydarzenie. Po godzinie 8 mały konkurs w Radiu Sochaczew. Będzie pytanie konkursowe. Jeżeli wyczujecie moment, możecie śmiało dzwonić i możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Po godzinie 8 oczywiście. Teraz do 8, 8 minut, o 8 wiadomości w Radiu Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy jogurt owocowy 150 g Piątnica 2,09 za sztukę, serek wiejski łaciaty 200 g Mlekpol 2,79 za sztukę, jogurt naturalny 200 g Primo 1,69 zł za sztukę, ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 24 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
5: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
6: 22 i 23 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na kolejny weekend z jazzem. W sobotę wystąpią Dominik Wania i trio RGG, a w niedzielę Kasia Pietrzko oraz Sławek Jaskółkę. To spotkanie z wybitnymi artystami reprezentującymi różne estetyki i autorskie spojrzenia na współczesny jazz w wyjątkowej przestrzeni parku otaczającego dom urodzenia Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Sochaczew będzie w centrum muzycznych emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
8: Sponsorem studia jest pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
9: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
10: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Dzień dobry, lato.
16: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
19: Punktualnie o 8:00 czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
20: Gmina Rybno z milionowym dofinansowaniem na remont orlika. Te decyzje oraz inne o dofinansowaniu kilkudziesięciu orlików na Mazowszu przekazał minister Jakub Rutnicki. Gmina Sochaczew zaprasza na szkolenie z zakresu samoobrony i pierwszej pomocy. W tym serwisie zajrzymy też do łowickiej kroniki policyjnej. Trwają poszukiwania dwóch ekshibicjonistów. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Gmina Rybno z dofinansowaniem na modernizację orlika. Decyzję w tej sprawie przekazał wójtowi Damianowi Jaworskiemu osobiście minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Były też dobre wiadomości dla innych mazowieckich samorządów.
21: Wielki sport zaczyna się w małych miejscowościach i małych klubach. Mówię to jako chłopak wychowany w małym miasteczku i zdaję sobie sprawę, że często te inwestycje sportowe tu u nas, w mniejszych miejscowościach, czasami na nich nie ma pieniążków. I my musimy robić wszystko. I dla mnie pierwsze dni mojej pracy w ministerstwie zawsze były podkreślane i mówiłem w ten sposób. Musimy inwestować w sport, a szczególnie tam na dole, w naszych mniejszych miejscowościach. Dlatego jestem w Rybnie, piękna inwestycja, tu będzie rozbudowany ten orlik, także to jest ważne. Ja chcę, żeby każdy dzieciak, niezależnie czy wychowywa się we wsi, w małym miasteczku czy wielkim mieście miał takie same możliwości dostępu do infrastruktury sportowej i co są konkretne działania.
20: Zakres prac na terenie Rybna jest szeroki. Więcej na ten temat wójt Damian Jaworski.
1: Wspaniała wiadomość dla mieszkańców gminy Rybno. Pozyskaliśmy z Ministerstwa Sportu i Turystyki 1 000 000 zł dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja Kompleksu Sportowego Moje Boisko Orlik wraz z budową wiaty rekreacyjnej, boisk do siatkówki plażowej, do gry w bule. Zostanie również zmodernizowany budynek zaplecza socjalnego, powstanie nowe oświetlenie, bieżnia lekkoatletyczna oraz zostaną wykonane inne prace towarzyszące.
20: Minister Rutnicki poza tym, że przywiózł dobre informacje, nie zapomniał o sportowych upominkach w postaci koszulek i piłek dla młodych piłkarzy z CSP Rybno.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
20: Gmina Sochaczew zaprasza do udziału w szkoleniach z zakresu obrony cywilnej, pierwszej pomocy i samoobrony. Odbędą się one 26 sierpnia na terenie Świetlicy Wiejskiej w Żdarowie. Szkolenia są bezpłatne i przeznaczone dla mieszkańców gminy. Udział w nich nie wymaga wcześniejszej rezerwacji. Szczegóły na stronie gminy Sochaczew. A teraz czas na obiecaną kronikę policyjną. Nietypowe wydarzenia w Łowiczu. W pobliżu popularnej restauracji sieciowej w centrum miasta dwóch mężczyzn obnażało się od pasa w dół przed młodymi kobietami. Świadkowie zawiadomili policję, wysyłając stosowne zdjęcia. Trwa ustalanie tożsamości mężczyzn. Jest też apel do wszystkich, którzy będą świadkami podobnej sytuacji, o niezwłoczny kontakt z policją.
12: Co najmniej 8 osób zginęło, a 33 zostały ranne minionej nocy w rosyjskich atakach na Kijów. W stolicy Ukrainy od ponad 8 godzin trwa alarm przeciwlotniczy. Rosjanie zniszczyli domy i budynki cywilne. Lokalne władze informują o dziesiątkach rannych w całym stołecznym regionie. Tymczasem do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny po raz pierwszy w historii dotarły nad ranem SMS-y o silnym ataku Rosji na zachodnią Ukrainę. Te efekty zmian w komunikacji po tym, jak 30 lipca na Lubelszczyznę wleciała i spadła rosyjska rakieta. O szczegółach Hanna Gmiterek-Zabłocka.
22: SMS na mój telefon komórkowy przyszedł o 4:30 nad ranem. Informacja była o treści: uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny, śledź komunikaty. To istotne, bo 30 lipca żadnego alertu nie było i gdy zawyły syreny, wiele osób kompletnie nie wiedziało, co się dzieje. Dlatego też trwają rozmowy z mediami regionalnymi, już nie tylko publicznymi, by oprócz SMS-ów z RCB były również komunikaty w radiu czy w telewizji, na przykład o zagrożeniu z powietrza.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Miejskie i gminne urzędy wydłużają godziny pracy w niektórych miastach w związku z tłumami mieszkańców, którzy chcą zastrzec numer PESEL. To po tym, jak z firmy MyDoctor wyciekły dane 19 milionów Polaków. PESEL można też zastrzec zdalnie przez aplikację mObywatel w telefonie czy przez komputer.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
19: 18 stopni mamy w Sochaczewie. Wiatr do 15 km na godzinę. Pewnie interesuje Was plan na sobotę, piątek i niedzielę, bo przecież mamy 3-dniowy WSC Festiwal. Okazuje się, że niestety deszcz może nam towarzyszyć. Może nie będą to jakieś wielkie opady, ale po prostu bądźmy przygotowani, że trochę może pokropić, tak jak dziś o poranku. Piątek z opadami deszczu do 26 stopni, 22-23 stopnie w sobotę i niedzielę. Opad raczej mniejsze bądź średnie, tak bym to ujął. W kolejnym tygodniu temperatury od 21 do 25 stopni i trochę więcej słońca będzie niż w tym tygodniu.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
19: 6 minut minęło od godziny 8. Moi drodzy, a my w redakcji prowadzimy debaty, na kogo czekamy najbardziej na tym WSC Festiwalu. Kogo chcemy oglądać, kogo chcemy posłuchać, kogo chcemy zobaczyć z bliska, bo przecież tych gwiazd plejada wystąpi na scenie amfiteatru i my będziemy słuchać spod sceny i zza sceny, bo tam studio plenerowe Radia Sochaczew, ale nie wiem, czy uwierzycie, zresztą możecie uwierzyć, możecie nie uwierzyć, ale moja redakcyjna koleżanka Monika na przykład niedaleko bulwarów ma domek na drzewie swoich dzieci i ona naprawdę będzie słuchała WSC Festiwalu z domku na drzewie. Czy to prawda, czy też fałsz? Oceńcie sami, natomiast jedno jest pewne, zazdrościmy Monice wyjątkowej lokalizacji i dobrego widoku, ale ona się nie podzieli tym miejscem i powiedziała, że sama będzie słuchać i oglądać. No to cóż, pozostaje nam słuchać muzyki w Radiu Sochaczew. George Harrison już teraz, Sigala za moment, 7 po 8, czwartkowe przedpołudnie na 94,9.
15: Dzień dobry, lato!

0: kwadrans minął od godziny 8, moi drodzy. Wczoraj w audycji 4 strony regionu porozmawialiśmy sobie nie tyle o wyjazdach, ile o bezpieczeństwie podczas bliższych i dalszych wyjazdów, podczas spędzania czasu w towarzystwie, na wakacjach, gdziekolwiek. No i kilka porad miał dla nas wszystkich Michał Kowalczyk z Fundacji Ferravia w związku z tym, nie tylko jak przechowywać cenne rzeczy, ale i czy tak w takich miejscach jak dworce czy przystanki autobusowe powinniśmy szczególnie uważać.
1: Musimy pamiętać, że są miejsca podwyższonego ryzyka. Tam często są osoby, które gdzieś tam mają niecne zamiary. Okres wakacyjny sprzyja temu, że jesteśmy rozprężeni, zrelaksowani. Myślimy zupełnie o czym innym niż o pilnowaniu czy bagażu, czy siebie. Złotą zasadą jest, nie wkładamy wszystkich jajek do jednego koszyka, czyli wartościowe rzeczy mamy porozrzucane, poukrywane w różnych miejscach. Karta bankomatowa gdzie indziej, pieniądze gdzie indziej, w dwóch, trzech miejscach, telefon gdzie indziej. A i a propos telefonu, pamiętajmy, że to dzisiaj nasze takie centrum dowodzenia. To jest bardzo ważna rzecz. Tam mamy często karty płatnicze, tam mamy często dokumenty, więc ten telefon też musi być traktowany tak jak dowód osobisty, tak jak apteczka, jak bardzo coś ważnego. Czyli w sposób rozproszony chowamy te najistotniejsze dla nas przedmioty.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
0: Wilki, Bohema w Radiu Sochaczew, moi drodzy, a za moment warto mieć telefon gdzieś blisko, bo będę miał dla Was konkursy i niespodzianki.

0: Dobrze, moi drodzy, szybka sprawa, 20 minut po godzinie 8.46, 863 22 22, to jest numer telefonu do Radia Sochaczew, a ja mam dla was wyjątkowe zaproszenie, podwójne, na pożegnanie lata w Iłowie 2026. Kto chce takie podwójne zaproszenie? Halo, halo, dzień dobry, cześć, jak masz na imię? Słyszymy się, jak masz na imię?
1: No witam serdecznie, Piotrek z tej strony.
0: Piotrze, cóż to za impreza pożegnanie lata w Iłowie, czy jest to ci znana impreza?
1: No bywałem kilka razy oczywiście, no pożegnanie lata, jak sama nazwa wskazuje, w Iłowie, organizowana przez Roberta z Klasika, czyli przez firmę Blue Media, między innymi oczywiście, no i co tam jeszcze, no odbywa się co roku, jak sama nazwa mówi, na pożegnanie lata.
0: Dobra, a kilka gwiazd potrafisz wymienić, które przewinęły się przez iłowską scenę?
1: Między innymi Boys, Klasik, Miły Pan, między innymi Akcent, no naprawdę masa, kiedyś Szaza, czyli starsze gwiazdy disco polo, także było ich naprawdę dużo.
0: Dobrze, to ja mam taką propozycję dla ciebie, ponieważ zbliża się weekend i z racji tego, że jesteś przygotowany i wszystko wiesz, to może ja ci po prostu nie będę zadawał pytania konkursowego i z wielką radością wręczę ci takie zaproszenie. Co ty na to?
1: A ja ci bardzo serdecznie podziękuję i pozdrowię, bardzo miło.
0: Super, Ancko, to ja lubię takie układy. W takim razie bilety są twoje, podwójne zaproszenie, więc możesz się zastanowić, z kim będziesz chciał się wybrać. No i co? No i życzę ci wspaniałej zabawy. 27 dzień sierpnia oczywiście, od godziny 16.30 impreza, tam mnóstwo gwiazd, o których powiedziałeś, Skolim, Boys, Weekend, Classic, Zenek Martyniuk w tym roku i jeszcze dłuższa lista, więc życzę ci, żebyś się bawił wspaniale, a po imprezie napisz do nas wiadomość na Facebooku, jak tam było, albo możesz zadzwonić, okej?
1: Na pewno to zrobię.
0: Ekstra, super. To proszę cię, nie rozłączaj się, za moment poza anteną porozmawiamy o szczegółach. Wielkie, wielkie gratulacje.
2: Radio Sochaczew.
0: Halo, halo, słyszymy się?
3: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
4: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
9: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
10: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
11: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
12: Sponsorem studia jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza. Przyjaciele. Zabawa.
13: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. Skynet.net.pl.
14: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Wielki powrót Ekstraligi Rugby do Sochaczewa. W niedzielę 23 sierpnia o 13.30 na sochaczewskiej Marakanie znów zobaczymy wielkie rugby. Nasi rycerze Orkan Sochaczew rozpoczynają nowy sezon i zmierzą się z Lechią Gdańsk. Przyjdź, wesprzyj Orkan, przeżyj z nami wielkie sportowe emocje i pomóż naszej drużynie w walce o kolejny medal. Niedziela 23 sierpnia, godzina 13.30, sochaczewska Marakana. Orkan Sochaczew, Lechia Gdańsk. Bądź z nami, razem gramy o medal. Orkan Sochaczew, budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni A&S Connect, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Galeria Optyczna Śliwińscy, Fast Service, Zakład Pogrzebowy Celum. Sponsorzy Tarasy Grant, Hipermarket Carrefour, Żywiec Zdrój, Drukarnia Chrzczany, King Cross, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Typografik, partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew i portal i gazeta tusochaczew.pl.
16: Dzień dobry, lato!
17: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
18: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
19: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
20: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wróć.

0: 27 minut do godziny 9. Chwila nas dzieli od trafiku, od informacji z dróg. Natomiast, moi drodzy, okazuje się, że na kebabach da się zarobić. Najlepszym dowodem jest na to oczywiście Książulo, czyli popularny twórca internetowy, który właśnie odebrał z salonu nowiutkie Porsche 911 Turbo S, którym pochwalił się w mediach społecznościowych. Auto kosztowało minimum 1 300 000 zł. I widzicie, on ocenia kebaby i ma furę, a ja tylko jadłem kebaby i niczego nie oceniałem. A trzeba było gadać i jeść i by było na furę, ale z drugiej strony cały czas mama powtarzała mi, że nie mówi się z pełnymi ustami. A Książulo nie słuchał. Jaki z tego wniosek? Nie zawsze należy słuchać rodziców.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Dość spokojnie w Sochaczewie dziś. Wiadomo więcej aut w okolicy warszawskiej, Alei 600-lecia, ale w pozostałych miejscach, w Chodakowie, w Boryszewie czy na obwodnicy ruch odbywa się płynnie i jest dość spokojnie. Niech tak będzie przez cały dzień. Wylotówki przejezdne, ciasno między Sochaczewem a stolicą, czyli na 92 i wolniej pojedziecie przez Błonie, Ołtarzew i Ożarów Mazowiecki. Sporo aut też wybiera te odcinki dojazdowe między Błoniem na przykład i Grodziskiem Mazowieckim, czy właśnie Ołtarzew Pruszków przez Żbików. A dwójka przejezdna w obu kierunkach, delikatny może zator na wysokości Cegłowa i Zdebna Kościelnego w kierunku Łodzi, ale poza tym ruch odbywa się płynnie, wylotówki z Sochaczewa przejezdne, więc niech tak zostanie jak najdłużej. Jeśli czekają Was podróże, jeśli natraficie na coś ciekawego na drodze, czym warto informować innych kierowców, dzwońcie do nas 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
12: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
13: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
14: Dzień dobry, lato!
15: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: 12 minut do godziny 9, moi drodzy, obowiązkowo chyba z parasolką będzie trzeba udać się na WSC Festiwal, ale nic nie powstrzyma nas od dobrej zabawy, nawet pogoda, która może być nieco gorsza, chociaż zakładam, że i tak się rozpogodzi wtedy, kiedy ma się rozpogodzić. A co my jutro mamy? Ano jutro DJ Revan o 17, 18.10 Brylant, 19.20 Wiktorek CO, o 20.40 DJ Dziekan i o 22.00 Trips na scenie amfiteatru w ramach pierwszego dnia WSC Festiwalu, moi drodzy, a w kolejnych dniach kolejne atrakcje, wielkie gwiazdy na naszej scenie, kilkudziesięciu artystów i nasze plenerowe, pomarańczowe studio Radia Sochaczew, które będzie relacjonować wszelkie te wydarzenia, więc jeżeli tylko będziecie nas widzieć, to machajcie, opowiadajcie, odpowiadajcie w związku z tym, że się świetnie bawicie, tak żebyśmy wszyscy razem wykorzystali możliwość naprawdę tak fajnego, darmowego festiwalu w Sochaczewie.
1: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
1: Z pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy jogurt owocowy 150 gramów, piątnica 2,09 za sztukę, serek wiejski łaciaty 200 gramów, Mlekpol 2,79 za sztukę, jogurt naturalny 200 gramów, Primo 1,69 za sztukę, ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 24 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
4: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
5: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
6: Sponsorem studia jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza. Przyjaciele. Zabawa.
7: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. Skynet.net.pl.
8: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji.
9: Dzień dobry, lato!
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
13: A już teraz o 9:00 czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
14: Najstarszy orlik w Sochaczewie doczeka się remontu. Pomoże dofinansowanie ze środków rządowych. To na początek. Integracyjny plac zabaw w Erminowie oddany do użytku. W tym serwisie zapraszamy na finał młodzieżyńskich fajfów. To już w sobotę. Wiadomości lokalne. Jowita Leszczyńska. Minister sportu Jakub Rutnicki przyjechał z wizytą do Rybna i przekazał decyzję o dofinansowaniu orlików w kilkudziesięciu miastach i gminach. Ze środków rządowych skorzysta też miasto Sochaczew.
15: Kolejna moja obietnica wchodzi w etap realizacji, czyli walka o najstarszy orlik w Sochaczewie. Mówiłeś zawsze przy stacji benzynowej, nie będę wymieniał nazwy, ale oczywiście przy szkole podstawowej numer 6, który wymagał gruntownego remontu. Złożyliśmy wniosek i dofinansowanie 50% z Ministerstwa Finansów spowoduje to, że możemy się spodziewać bardzo dużej zmiany. Nawierzchnia, oświetlenie, ogrodzenie, bramki, wszystko będzie w pełni zmodernizowane tak, żeby można było korzystać i żeby między innymi bramkarze nie obijali sobie bioder, bo już tak była zniszczona nawierzchnia.
14: Mówił burmistrz Daniel Janiak. Miasto na remont Orlika otrzymało blisko 400 tysięcy złotych dofinansowania. Drugie tyle samorząd dołoży z własnego budżetu.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
14: Na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie uroczyście oddano do użytku integracyjny plac zabaw. To owoc powiatowego budżetu obywatelskiego. Koszt inwestycji wyniósł 120 tysięcy złotych. Podczas specjalnej konferencji prasowej zaprezentowano obiekt oraz przybliżono zebranym zakres zadania.
9: W ramach inwestycji powstał zestaw integracyjny dostosowany do potrzeb dzieci o różnym stopniu niesprawności. Wyposażony jest wjeżdżalnie, mostek łukowy, mostek linowy, specjalne podjazdy dla wózków oraz elementy do zabawy i gry. Drugi zestaw, tor sprawnościowy, który pozwala rozwijać koordynację ruchową i równowagę. Znajduje się na nim m.in. mostek tunelowy, równoważnie, slalom oraz duża i mała przeplotnia. Urządzenia zostały wykonane z trwałych i bezpiecznych materiałów, dobranych z myślą o intensywnym użytkowaniu przez dzieci oraz odporność na warunki atmosferyczne.
14: Mówiła Anna Skóra, dyrektor Wydziału Inwestycji, Mienia i Zamówień Publicznych w starostwie. Projekt, na który mieszkańcy oddali blisko 1200 ważnych głosów, został zrealizowany w systemie Zaprojektuj i Wybuduj. Jak mówiła dyrektor Zespołu Szkół Renata Karaś, plac na pewno będzie intensywnie wykorzystywany przez uczniów.
16: Będziemy przeprowadzać różne zajęcia rewalidacyjne, sportowe. Chciałam bardzo podziękować wszystkim, którzy na nas głosowali. Zapewniam, że będzie tu bardzo dużo radości, dużo będzie uśmiechu. Myślę, że wykorzystamy w 100% te dwa obiekty, które mamy nowe.
14: Przed nami finał młodzieżyńskich fajfów. W najbliższą sobotę mieszkańcy i goście spotkają się po raz ostatni w tym roku, aby wspólnie zakończyć tegoroczny cykl letnich potańcówek. O muzyczną oprawę finałowego wieczoru zadba zespół Habers. W imieniu samorządu zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury w godzinach od 19 do północy.
17: Nawet 3,5 miliona podatników ma skorzystać na rządowych propozycjach zmian podatkowych. Od nowego roku 12% podatek mieliby zapłacić ci, którzy rocznie zarabiają do 130 tysięcy złotych. Najwyższy podatek 32% ci z dochodami powyżej 150 tysięcy. A dla tych między 130 a 150 tysięcy będzie nowa stawka 24%. Cezary Jaszczyk.
18: Takie osoby teraz faktycznie mają problem, mówi doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk.
19: Jak wchodzimy w drugi próg podatkowy, to okazuje się, że jeżeli mamy nawet większe dochody, to przez podatki okazuje się, że z zasady w portfelu zostaje nam mniej.
20: Taką największą korzyść osiągną ci, których to wynagrodzenie brutto jest przynajmniej 14 800 lub więcej. No bo ta maksymalna korzyść wyniesie 3600 zł.
18: Dodawała doradczyni podatkowa Grant Thornton Małgorzata Samborska. Ci bardziej złośliwi zadają pytanie, czy nowe propozycje nie są tańszym obejściem obietnicy wyborczej o podniesieniu kwoty wolnej od podatku.
21: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
17: Mimo wieku jest postrachem oszustów. 85-latka z włoskiej Ligurii 5 razy doprowadziła do aresztowania przestępców, którzy próbowali ją okraść, stosując różne metody, na przykład udając funkcjonariuszy służb. Jaka jest jej recepta? Weryfikacja u źródła i podtrzymywanie kontaktu z przestępcą. Gdy jeden z oszustów, zresztą zgodnie z telefoniczną umową, przyszedł do kobiety rzekomo spisać i skontrolować biżuterię, pod domem czekał już na niego patrol, bo żadnej babci, nawet tej niespokrewnionej, nie wolno okłamywać.
22: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
22: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
24: 18 stopni wskazują termometry, moi drodzy, i tak też będzie mniej więcej do końca dnia. Raczej wyższych temperatur nie ma co się spodziewać ze względu na chmury, chociaż maksymalnie 23-24 stopnie możliwe popołudniem. Jeśli chodzi o te najbliższe dni, to nastawmy się na temperaturę podobną, ale na opady deszczu, gdyż w piątek, sobotę i niedzielę może popadać 26 stopni jutro do 22 właśnie przez sobotę i niedzielę. No i przelotne deszcze zostaną z nami do początku przyszłego tygodnia. Więcej słońca w przyszłym tygodniu w całym mieście.
22: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
22: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
25: Dzień dobry, lato! 94,9 FM.
24: Moi drodzy, jeżeli kogoś kochacie, to nie ma na co czekać, bo może się okazać, że wasza wielka miłość ułoży sobie życie z sąsiadem albo z kolegą z ławki. Dzisiaj w kalendarzu dzień wyznawania miłości, moi drodzy, 20 sierpnia właśnie. Poza tym mamy też dzień komara, ale chyba komarami nikt się nie będzie przejmował. 6 po 9, gramy!

0: Ależ szlagier nam się trafił, Laura Fabian, I Will Love Again w Radiu Sochaczew i 17 minut już minęło od 9. To znak, że na horyzoncie rozmowa z gościem dnia już za moment, za momencik, a przed godziną 10 jeszcze usłyszymy nowego trenera Orkana Sochaczew, naszych rugbystów, który zapowiada, co zobaczymy, co się zmieni w drużynie, co zobaczymy w najbliższym niedzielnym meczu. O tym wydarzeniu też posłuchacie właśnie w Radiu Sochaczew. Radio
1: Sochaczew. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
7: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
8: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99, vis-a-vis MFO.
9: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
10: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
12: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia.
13: I dalej siedzę.
14: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Castorama!
18: W teorii okazje na ogród się skończyły.
19: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
21: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
22: A naszym gościem jest Beata Furman, dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie. Dzień dobry.
23: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Sochaczew.
22: Zaczynamy od bieżącego tematu, gorącego wydarzenia tego weekendu. WSC Festiwal przed nami i w związku z tym też dla was, dla Zakładu Komunikacji Miejskiej, to spore wyzwanie, bo wychodzicie naprzeciw pewnym trudnościom komunikacyjnym, które się pojawią i potrzebom. Więc zacznijmy od tego, że na czas festiwalu będzie zamknięty fragment ulicy Traugutta w pobliżu oczywiście Podzamcza.
23: Oczywiście oznakowanie też pracownicy naszej grupy drogowej WSC Festiwalu mają za zadanie zrobić.
22: Oznakowanie?
23: Tak, oznakowanie, czyli zamknąć ulicę, znaki odpowiednie ustawić.
22: Czyli to też wy?
23: Tak, my.
22: No ale to też oznacza, że jazda autobusem będzie wyglądała inaczej.
23: Tak, tak będzie wyglądała, szanowni państwo, jak w dni Sochaczewa, czyli pomijamy ulicę Traugutta, do godziny 12 autobusy jeszcze będą jeździły przez przystanki w piątek 21 do godziny 12 przez przystanki Traugutello, później już od godziny 12 w ogóle pomijamy ulicę Traugutta, autobusy pojadą ulicą Warszawską, ulicą Piłsudskiego i tylko te przystanki na Traugutta pomijamy. Wszystkie inne przystanki obsługujemy zgodnie z rozkładem jazdy. Autobusy będą jeździły i będą miały rozkłady przewieszone z ulicy Traugutta na ulicę Piłsudskiego.
22: To na jakim odcinku będzie zamknięta Traugutta?
23: Traugutta będzie zamknięta od ulicy Warszawskiej do, powiedzmy sobie, do Lidla. O, tak można
22: tak
23: powiedzieć.
22: Jak na dniach
23: tak,
22: Sochaczewa.
23: Tak, oczywiście.
22: Dokładnie ten fragment. No dobrze, ale też spodziewamy się dużej publiczności, być może co najmniej kilkutysięcznej. W związku z tym pojawią się też takie, jak powiedziałam, potrzeby komunikacyjne i tutaj jest propozycja od ratusza i od Zakładu Komunikacji Miejskiej ułatwienia powrotu do domu z koncertów. I po raz pierwszy chyba na naszych ulicach
23: tak,
22: pojawi
23: faktycznie.
22: Się WSC Bus. Proszę tak. powiedzieć, jak to tak, będzie działało.
23: Faktycznie, już dzisiaj pracownicy wywieszają rozkłady jazdy na przystankach, które będziemy obsługiwać. Właściwie obsługujemy całe miasto, więc autobus będzie wykonywał takie ósemeczki. Z piątku na sobotę, czyli z 21 na 22, z 22 na 23 będzie jeździł takie cztery razy, przepraszam, będzie wykonywał przejazd, czyli od Energopu, po centrum, również PKP, będzie szpital, Chodaków, także całe miasto jakby ogarniemy tymi autobusami. Na wszystkich przystankach, przez które będziemy przejeżdżać, już dzisiaj pracownicy wywieszają rozkłady jazdy.
22: To będą nocne kursy.
23: No tak, szanowni państwo, autobus ruszy o 21 z placu Dominika. Najpierw przejedziemy do Energopu, następnie wrócimy na plac Kościuszki, plac Dominika i później pojedziemy tutaj ulicą 600-lecia do Chodakowa, następnie do szpitala i wrócimy na plac Dominika.
22: Dobrze, ale to też...
23: I do trzeciej w nocy z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę. Natomiast z niedzieli na poniedziałek do pierwszej w nocy autobus będzie kursował.
22: Zachęcamy do korzystania, bo to też bezpieczeństwo mieszkańców.
23: Tak,
22: macie na myśli.
23: Oczywiście. Przypominam również, że obowiązują bilety, tak jak standardowo, czyli można zakupić bilety w biletomatach, bądź też, oczywiście obowiązuje Sochaczewska Karta Mieszkańca, a ci, którzy mają bilety okresowe, czyli 30-dniowe, no również obowiązują. No i zachęcamy do zakupu biletów w aplikacji Mobilet na telefon, bądź też w aplikacji, w aplikacjach bankowych, które obsługuje Mobilet i jest to 8 banków. Na naszej stronie internetowej wszystkie informacje szczegółowe na ten temat są umieszczone.
22: Korzystają z aplikacji mieszkańcy?
23: Bardzo dużo.
22: O, proszę bardzo.
23: Ponieważ nie prowadzimy sprzedaży biletów poprzez kierowców, ponieważ no, nawet nie ma warunków na taką sprzedaż, a zakup biletu w aplikacji Mobilet jest bardzo szybkim zakupem, łatwym. Mieszkańcy w dużej mierze korzystają już z sochaczewskich kart mieszkańca, ważnych sochaczewskich kart mieszkańca, wobec czego jadą za darmo po prostu.
22: I jeszcze jedne kursy dodatkowe was czekają, a mianowicie WSC Festiwalowi po raz drugi towarzyszyć będzie Ogólnopolski Zjazd Młodzieżowych Rad i wy chcecie pomóc im dotrzeć do centrum, będziecie jeździć na stację PKP po Młodzieżowych
23: Rad. Tak, również to jest inicjatywa ratusza, zlot Młodzieżowych Rad. Mamy harmonogram podany, będziemy przewozić uczestników z dworca PKP do centrum. Później będziemy odwozić uczestników na ich kwatery i tak będziemy jeździć od piątku do niedzieli do, gdzieś do godziny 14.
22: Chcecie im ułatwić
23: według potrzeb. Tak.
22: Dobrze. Tyle o WSC Festiwalu. Przechodzimy do bieżących spraw, inwestycji. Sporo się u Was dzieje. Na początek bym chciała uzyskać trochę informacji na temat planu montażu nowych wiat przystankowych. Na jakim jesteście etapie w tej sprawie?
23: Faktycznie otrzymaliśmy dotację celową z ratusza w wysokości 60 kilku tysięcy złotych. Przetarg rozstrzygnęliśmy, pierwszy etap na zakup 7 wiat w wartości netto 51 tysięcy 700 zł. Jest to wyprodukowanie i ustawienie wiat w 7 lokalizacjach na terenie naszego miasta. Może podam w pierwszym etapie, jakie to będą lokalizacje. Będzie to przystanek na ulicy Łąkowej w kierunku centrum, na ulicy Łuszczewskich w kierunku PKP, na ulicy Okrężnej tutaj przy Trojanowskiej też w kierunku PKP, na przystanku Muzeum Kolejki Wąskotorowej również stanie wiata przystankowa, na ulicy Sienkiewicza to jest przystanek, gdzie zatrzymują się przewoźnicy inni niż ZKM, to jest przystanek też na ulicy Sienkiewicza w kierunku centrum. I jeszcze wróci przystanek na ulicę Wyszogrodzką Smolną, ponieważ tam musieliśmy wiatę przystankową zlikwidować ze względu na jej stan techniczny, więc ona tam ponownie wróci. No i ustawimy teraz jeszcze jako siódma lokalizacja, będzie to Chodaków Kościół. Tam nie było, teraz będzie.
22: Czyli to są miejsca, gdzie wiat nie było, a nie wymiana starych.
23: Na przykład u Wyszogrodzka Smolna to akurat jest wymiana, a poza tym to są wszystkie nowe lokalizacje.
22: Ale w planach macie też kolejne wiaty.
23: Tak, w planach ratusz ma wymieniać pan burmistrz. Tutaj bardzo jest to w kręgu jego zainteresowania, wobec czego być może w tym roku jeszcze pozyskamy kolejne środki, czyli kolejną dotację celową, co pozwoli nam ogłosić przetarg i wymienić przystanki takie, które są powiedzmy sobie takie już najgorsze w takich lokalizacjach.
22: O, musimy przyspieszyć, dostajemy znaki. Ja jeszcze kilka tematów. To króciutko poproszę o bardzo ważnej dla Was zmianie. Kupiliście, i to za niemałe pieniądze, za około 500 000 zł, ciężki sprzęt do bieżącego utrzymania dróg, głównie
23: tak,
22: gruntowych.
23: Faktycznie w trybie przetargu wyłoniliśmy wykonawców sprzętu i kupiliśmy walec drogowy, pojazd do transportu tego walca oraz równiarkę drogową. Łącznie wydaliśmy 493 tysiące, no to pozwoli faktycznie na różne roboty drogowe, nawet być może prowadzenie akcji zima, jeżeli zima będzie bardzo ciężka, bo ta równiarka jednak i taką funkcję może spełniać.
22: Ale jeszcze, z tego co wiem, jeszcze nie korzystacie z tego sprzętu, bo będziecie się szkolić z jego obsługi.
23: Tak, oczywiście, no nie możemy puścić pracowników bez wymaganych szkoleń. Pozyskaliśmy środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i będą przeszkoleni pracownicy grupy drogowej w tym zakresie. We wrześniu będą te szkolenia z egzaminem państwowym i będziemy mogli spokojnie używać tego sprzętu.
22: A z tego, co mi pani mówiła, jeszcze wciąż drogi gruntowe mamy, więc...
23: No to... jeszcze troszkę jest.
22: Dobrze. No i kolejny ważny temat bardzo. Cały czas rozwija się ta oferta elektrycznych pojazdów ZKM-u. Czekacie na nowe autobusy i tymczasem za chwilę chyba już będą montowane nowe stacje ładowania pojazdów elektrycznych.
23: No tak, będą montowane, ale najpierw oczywiście wszelkie przyłącza, więc już przetarg został rozstrzygnięty i prace będą zaczynane teraz już koniec sierpnia, początek września. Mamy nadzieję, że do listopada już te stacje ładowania na terenie naszej bazy staną, czyli przy Alei 600-lecia 90. Będą to dwie stacje ładowania. Jedna będzie na terenie bazy na zewnątrz, jedna będzie w garażach zamontowana, czyli po dwa autobusy będą się ładowały. Autobusy mamy nadzieję, że dwa dostarczone zostaną w listopadzie, 7-metrowy i 9-metrowy i dwa w przyszłym roku w czerwcu. Takiej samej długości.
22: Z jakich środków tutaj korzystacie?
23: To środki zewnętrzne zostały pozyskane.
22: Dobrze, to Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
23: I jeszcze na koniec bardzo serdecznie bym chciała podziękować naszym pracownikom za ich ciężką i wytrwałą pracę, bo w tym roku 1 lipca minęło 25 lat istnienia komunikacji miejskiej. Oczywiście struktury może istnieją dłużej w całego zakładu, natomiast zakład faktycznie został wydzielony z większego zakładu, Zakładu Usług Komunalnych 1 lipca 2001 roku. Także bardzo dziękuję wszystkim naszym pracownikom za ich wytrwałość, za ciężką pracę. Dziękuję.
22: A jak widzimy, wyzwań jest sporo, bo już nawet z naszej rozmowy wynika, że Zakład Komunikacji Miejskiej to nie tylko autobusy, nie tylko komunikacja publiczna, ale też szereg innych wyzwań.
23: Oczywiście, to naprawy warsztatowe, czyli mechanicy, to grupa drogowa, czyli oznakowanie dróg, przekładki chodników, łatanie przełomów, także, no i oczywiście obsługa strefy płatnego parkowania. Także mamy co robić.
22: Macie co robić, dziękuję pięknie za tę rozmowę. Beata Furman, dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, była dzisiaj z nami.
23: Dziękuję Państwu, dziękuję Pani redaktor. Do widzenia.
0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
4: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666. 22 i 23 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na kolejny weekend z jazzem. W sobotę wystąpią Dominik Wania i trio RGG, a w niedzielę Kasia Pietrzko oraz Sławek Jaskółkę. To spotkanie z wybitnymi artystami reprezentującymi różne estetyki i autorskie spojrzenia na współczesny jazz w wyjątkowej przestrzeni parku otaczającego dom urodzenia Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowych Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: 3 minuty, 4 minuty do godziny 10, właściwie za moment wiadomości z kraju i ze świata, nieco więcej sportu z tych największych aren oczywiście, no a po godzinie 10 kilka słów od nowego trenera pierwszej drużyny Orkana Sochaczew, czyli Tomasza Malesy, który zaprasza na to najbliższe niedzielne spotkanie, ale też i zapowiada to, jaką drużynę będziemy oglądać pod jego wodzą. No właśnie, moi drodzy, pozostaje trzymać kciuki, a magazyn sportowy z nowym trenerem, który zastępuje Macieja Brażuka właśnie na stronie Radia Sochaczew w zakładce Sport. Także odliczamy.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Radio Sokarzew. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
1: W każdy piątek o godzinie 9.15.
0: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja.
2: Reklama. Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy jogurt owocowy 150 gramów, piątnica 2,09 za sztukę, serek wiejski łaciaty 200 gramów, Mlekpol 2,79 za sztukę, jogurt naturalny 200 gramów, Primo złoty 69 za sztukę, ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 24 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
3: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
4: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
2: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
5: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
6: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji.
7: Wielki powrót Ekstra Ligi Rugby do Sochaczewa. W niedzielę 23 sierpnia o 13.30 na sochaczewskiej Marakanie znów zobaczymy wielkie rugby. Nasi rycerze Orkan Sochaczew rozpoczynają nowy sezon i zmierzą się z Lechią Gdańsk. Przyjdź, wesprzyj Orkan, przeżyj z nami wielkie sportowe emocje i pomóż naszej drużynie w walce o kolejny medal. Niedziela 23 sierpnia, godzina 13.30, sochaczewska Marakana. Orkan Sochaczew, Lechia Gdańsk. Bądź z nami, razem gramy o medal. Orkan Sochaczew, budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni A&S Connect, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Galeria Optyczna Śliwińscy, Fast Service, Zakład Pogrzebowy Celum. Sponsorzy Tarasy Grant, Hipermarket Carrefour, Żywiec Zdrój, Drukarnia Chrzczany, King Cross, Przychodnia Weterynaryjna Vetplanet, Typografik, partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew i portal i gazeta tusochaczew.pl.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
9: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
12: Minęła 10:00, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Trzydziestego lipca, gdy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta i zawyły syreny alarmowe, mieszkańcy nie dostali żadnych informacji. Według nowych zasad rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie wysyłało alerty o zmasowanych atakach rosyjskich w Ukrainie przy polskiej granicy. Ponowi je, gdy pojawi się bezpośrednie zagrożenie atakiem z powietrza.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Trwa walka o ochronę przed złotą algą zbiornika Dzierżno-Duże blisko kanału Gliwickiego, gdzie gdzie złota alga znów sieje spustoszenie. Jak mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
14: Podwyższyliśmy istniejące zestawki tego jazu, tak aby uniemożliwić ewentualne przedostawanie się wody z kanału właśnie do zbiornika, a tak mogłoby się wydarzyć w sytuacji na przykład intensywnych opadów deszczu.
13: Chodzi o zestawki tak zwanego jazu piętrzącego, a zbiornika przed złotą algą bronią również sami wędkarze układający worki z piaskiem. Dziś na stacjach paliw nieco drożej niż wczoraj. Według rozporządzenia ministra energii benzyna 95 może maksymalnie kosztować za litr 6 zł i 49 groszy. To wzrost o 3 grosze. Olej napędowy z kolei 7,52. To podwyżka w stosunku do wczoraj o 5 groszy.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
15: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
16: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek jest coraz bliżej obrony tytułu w turnieju w Cincinnati. Polka w 88 minut zapewniła sobie prawo gry o półfinał po wygranym spotkaniu z francuską Dion Paris. Więcej o tym meczu Przemysław Pozowski.
17: 9. wygrany mecz z rzędu to raz, ale mecz wygrany bardzo pewnie, bo 6-3, 6-3 i właściwie tylko sam początek spotkania, kiedy Iga Świątek jakaś taka zdekoncentrowana wyszła na własny serwis, nie zwiastował dobrze, potem już przejęła kontrolę nad tym spotkaniem i przede wszystkim bardzo dobrze wykorzystywała ten swój topspinowy forehand, z którym męczyła się grająca jednoręczny backhand Dion Paris. To był drugi mecz tych zawodniczek. Ostatni rozegrały podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wtedy Świątek wygrała 6-1, 6-1. No ale co najważniejsze, Świątek będzie grać o półfinał turnieju w Cincinnati, turnieju, w którym broni tytułu.
16: To była relacja Przemysława Pozowskiego. W ćwierćfinale czeka na Świątek już dobra znajoma z finału z Toronto, Kazaszka Jelena Rybakina. Po tygodniu przerwy panie znów zagrają ze sobą. Celtic oraz Bodo Glimt jedną nogą w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Oba zespoły pewnie wygrały swoje pierwsze mecze w fazie play-off. Szkoci 3-0 pokonali Lask Linz, a Norwegowie 3-1 Nijmegen. Z Polaków grających wczoraj dobrze się spisał Tymoteusz Puchacz. Zaliczył asystę, to jednak na niewiele się zdało, bo jego Sabach Baku przegrał 1-2 z HPL-em Berszewa. Za to celie bezkontuzjowanego Łukasza Bejgera zremisowało ze Slovanem Bratysława 1-1. Drogi AS Monaco i Paula Pogba rozchodzą się. Piłkarski mistrz świata z 2018 roku opuszcza klub z księstwa. 33-latek trafił do Monaco zaledwie przed rokiem po ponad 2-letnim zawieszeniu w związku z testami antydopingowymi. A dziś AS Monaco o 20:00 w Zabrzu zagra z Górnikiem w pierwszym z dwóch decydujących meczów o awans do Ligi Konferencji.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
15: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
12: 6:50 za moment posłuchamy Tomasza Malesy, nowego trenera rugbistów Orkana Sochaczew, którzy już w niedzielę zagrają z Lechią Gdańsk o 13:30 na Marakanie. A na razie Blondie, Heart of Glass, potem The Connells. Będzie też coś pysznego do polecenia na ząb w tej godzinie, no bo przecież nie samą muzyką człowiek żyje, ale i coś przekąsić musi od czasu do czasu.
9: Dzień dobry, lato!
12: Nie wiem, czy wy też tak macie, że w ten dzisiejszy czwartek to czujecie się, jakby był piątek. Może to kwestia odliczania do WSC Festiwalu, nie wiadomo.

0: 17 minut minęło od godziny 10. Kioto w Radiu Sochaczew, a teraz trener pierwszej drużyny rugbystów naszych, czyli Tomasz Malesa. O celach na ten sezon. Czy Orkan będzie w top 3?
1: Głęboko wierzę, że Orkan będzie w tej trójce. Natomiast myślę, że mogą być jakieś roszady na innych pozycjach.
0: Powiedzmy sobie, Pogoń no, nieźle się prezentuje, Ogniwo będzie w czołówce. No i mamy trzy drużyny poza Orkanem z apetytem.
1: Dokładnie, dochodzi Arka Gdynia, która dokonała fajnych wzmocnień przed sezonem. Pozyskali Grzesia Szczepańskiego z Lublina. Widać, że wzmocnili się zawodnikami z zagranicy nowymi, więc po raz kolejny staną do walki o medale. Dochodzi do tego drużyna z Łodzi, która wreszcie wypadałoby, żeby u nich to zaskoczyło. Wymienili praktycznie wszystkich, prawie wszystkich zawodników z zagranicy, więc to też jest wielka niewiadoma, ale uważam, że to jest jeden z faworytów do medalu. I drużyna z Lublina, która zatrudniła trenera z RPA, zresztą trenera menadżera. My akurat znamy Henryka, który tak naprawdę przyczynił się do tego, że Peter Steenkamp, André Meyer i Edwin Jansen grali u nas w sezonie, grali u nas w poprzednich latach, a André został z nami na dłużej. Więc tam też może coś się zadziać ciekawego. Ta liga będzie w tym roku jedna z bardziej, czy mocniejsza, nie wiem, ale czy na pewno jedna z bardziej wyrównanych i na pewno mogę powiedzieć, że o pozycję medalową trzeba będzie mocno i to bardzo mocno powalczyć.
2: Radio Sokaczew. Reklama.
3: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
7: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy Staszica 23. Telefon 739 219 605.
8: Kastorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dzień dobry, lato!
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
17: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Hej, hej, jak jesteście głodni, to dobrze trafiliście. Właśnie w Radiu Sochaczew polecamy Pasza Kebab, Otopark Wójtówka 2D. Na czwartek Pasza Kebab, nuggetsy z kurczaka, do wyboru boksu lub talerz oczywiście, no i frytki w zestawie surówki, sosy ostry i czosnkowy do wyboru. W zestawie obowiązkowo napój, czy to w boksie, czy na talerzu. Także smacznego!
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
10: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: 12 września 2026 roku 10. Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci w Niepokalanowie.
13: Patronem w tym roku jest Święty Antoni.
12: Spotkamy się najpierw na Eucharystii.
13: Potem rycerskie szlaki, warsztaty i dużo dobrej zabawy.
12: Szczególnymi gośćmi będą Paweł Piechli i Małgorzata Nawróc. Zapisy i informacje na stronie rycerzykniepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
0: Dzień dobry, lato!
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: 10 minut do godziny 11, moi drodzy, DJ Antoine, welcome to Saint-Tropez, przed nami Gabriel Fleszar, kropla deszczu, dokładnie. Natomiast chcę wam powiedzieć, że teraz będzie geografia z Radiem Sochaczew, bo oszukują nas tutaj w tej Polsce na każdym kroku. Odkąd przy rondzie w Rybniku stoi wieża Eiffla, Rybnik nazywany jest Małym Paryżem, co nie jest zgodne z prawdą, bo Rybnik jest dużo większy od Paryża, bo okazuje się, że Rybnik zajmuje 148 km kwadratowych, a Paryż ledwo 105 km kwadratowych. Oznacza to, że Rybnik jest 40% większy od stolicy Francji, dlatego mi się wydaje, że powinniśmy oficjalnie zabiegać o to, by Rybnika nie nazywać Małym Paryżem, ale by Paryż oficjalnie nazywać Małym Rybnikiem.
1: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.
0: A już za moment wiadomości w Radiu Sochaczew punktualnie o godzinie 11. 9 minut nam pozostało do pełnej godziny.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Łopatka wieprzowa bez kości 13,99 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 14 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Sochaczew będzie w centrum muzycznych emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi gości, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
6: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
7: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
8: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji.
9: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Wielki powrót Ekstraligi Rugby do Sochaczewa. W niedzielę 23 sierpnia o 13.30 na sochaczewskiej Marakanie znów zobaczymy wielkie rugby. Nasi rycerze Orkan Sochaczew rozpoczynają nowy sezon i zmierzą się z Lechią Gdańsk. Przyjdź, wesprzyj Orkan, przeżyj z nami wielkie sportowe emocje i pomóż naszej drużynie w walce o kolejny medal. Niedziela 23 sierpnia, godzina 13.30, sochaczewska Marakana. Orkan Sochaczew, Lechia Gdańsk. Bądź z nami, razem gramy o medal. Orkan Sochaczew, budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni A&S Connect, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Galeria Optyczna Śliwińscy, Fast Service, Zakład Pogrzebowy Celum. Sponsorzy Tarasy Grant, Hipermarket Carrefour, Żywiec Zdrój, Drukarnia Chrzczany, King Cross, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Typografik, partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew i portal i gazeta tusochaczew.pl.
9: Dzień dobry, lato!
15: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.
18: Jest 11. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Fragment Traugutta w Sochaczewie wyłączony z użytku. Zmieni się trasa autobusów ZKM. Szczegóły już za chwilę. W tym serwisie zapraszamy na mecz rugbistów. Orkan Sochaczew zmierzy się z Lechią Gdańsk po letniej przerwie. Będzie też o przerwie technologicznej basenu Orka. W tym roku zaplanowano ją później niż zwykle. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Od najbliższego piątku fragment ulicy Traugutta w Sochaczewie będzie zamknięty. Ma to związek z WSC Festiwalem, który potrwa 3 dni. Dla osób podróżujących autobusami ZKM oznacza to zmiany.
12: Do godziny 12 autobusy jeszcze będą jeździły poprzez przystanki w piątek 21 do godziny 12 przez przystanki Traugutello. Później już od godziny 12 w ogóle pomijamy ulicę Traugutta. Autobusy pojadą ulicą Warszawską, ulicą Piłsudskiego i tylko te przystanki na Traugutta pomijamy. Wszystkie inne przystanki obsługujemy zgodnie z rozkładem jazdy. A autobusy będą jeździły i będą miały rozkłady przewieszone z ulicy Traugutta na ulicę Piłsudskiego.
11: Mówiła dyrektor ZKM Sochaczew Beata Furman. Na tę wiadomość kibice w Sochaczewie czekali z utęsknieniem. Już w najbliższy weekend po letniej przerwie powróci Ekstraliga. Rugbiści Orkana zagrają z RC Lechią Gdańsk. Mecz pierwszej kolejki odbędzie się w niedzielę na Stadionie Miejskim przy ulicy Warszawskiej o godzinie 13.30.
19: Serdecznie zapraszamy na sochaczewską Orkanę. Mogę powiedzieć, że mamy nowego pięknego grilla, więc warto przyjść na trzecią połowę meczu, spróbować jak smakuje kiełbaska z nowego grilla. Zapraszam oczywiście przede wszystkim, by zobaczyć naszą nową, starą drużynę, bo drużyna zachowana, ale dużo w niej takiego świeżego powiewu, nowego spojrzenia.
11: Na mecz zapraszał prezes RC Orkan Sochaczew Robert Małolepszy. Warto dodać, że zmienił się pierwszy trener drużyny. Został nim Tomasz Malesa, zastępując tym samym Macieja Brażuka.
9: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Przypominamy, że w poniedziałek 24 sierpnia, czyli znacznie później niż każdego roku, rozpocznie się przerwa technologiczna na basenie Orka w Sochaczewie, która potrwa do końca września. Przesunięcie terminu ma związek z dużą inwestycją realizowaną na zlecenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
20: Będą tutaj trwały prace modernizacyjne, nie tylko związane z wymianą wody, ale również przed nami ogromne przedsięwzięcie związane z wymianą 2 filtrów basenowych oraz z montażem nowych nagrzewnic. Także prosimy o cierpliwość, a od października wracamy tutaj z naszymi stałymi zajęciami.
11: Mówiła dyrektor MOSiR-u Izabela Wojdyno.
21: Dwanaście ofiar w samym Kijowie, jedna w obwodzie kijowskim, około 40 osób rannych. To aktualne dane po nocnym rosyjskim ataku, które przekazał prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że świat nie reaguje na rosyjskie ataki w odpowiedni sposób, ponieważ nie dostarcza broni do zwalczania rakiet balistycznych. Minister Marcin Kierwiński z kolei zapewnia, zawsze gdy podrywane są nasze myśliwce, by patrolować przestrzeń powietrzną, będziemy wysyłać SMS-y. Chodzi o komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dziś ostrzeżenie dotyczące rosyjskiego ostrzału zachodniej Ukrainy otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
22: Będziemy wysyłać SMS-a nie mówiącego o tym, że nadchodzi zagrożenie, tylko że potencjalnie, żeby każdy był przygotowany.
23: Wytulić na śledzenie kolejnych komunikatów.
22: Dokładnie tak. I potem ta procedura, którą zapowiedzieliśmy, że zawsze po tego typu SMS-ie będzie też procedura odwołująca. Modyfikujemy procedury, wyciągamy wnioski.
21: Bo to efekt zmian w komunikacji po tym, jak 30 lipca na Lubelszczyznę wleciała i spadła rosyjska rakieta. Minionej nocy z kolei dron wtargnął w przestrzeń powietrzną Mołdawii. Nadleciał od strony Ukrainy i przebywał na terenie Mołdawii przez co najmniej 6 minut. Nie ma informacji ani o ofiarach, ani o zniszczeniach. Przypomnę, że dron rozbił się też w niezamieszkanym terenie w Rumunii. Tu na szczęście też nie ma poszkodowanych i strat.
9: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
21: Płace w lipcu miesiąc do miesiąca wzrosły w Polsce przeciętnie o nieco ponad 1% i prawie 7% w porównaniu z lipcem rok temu, informuje Główny Urząd Statystyczny. Wynika to z wypłat premii, nagród i odpraw emerytalnych. Robert Lewandowski zdobył bramkę z rzutu karnego, a jego zespół Chicago Fire pokonał na wyjeździe Orlando City 2-1 w meczu MLS. To trzecia bramka w amerykańsko-kanadyjskiej lidze piłkarza, który, dodajmy, jutro kończy 38 lat. Dodam też, że mecz przerwano na prawie 2 godziny z powodu burzy.
9: Pogoda.
0: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
18: Pochmurno, ale te słonko zaczyna coraz mocniej przebijać się przez chmury i według synoptyków zrobi to skutecznie, bowiem popołudnie ma być naprawdę bardzo przyjemne. W najcieplejszym momencie 24 stopnie i już bez opadów. Póki co 20 kresek pokazują termometry. Ciśnienie zaczyna iść do góry, a wiatr towarzyszy nam z południowego zachodu.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
18: 5 po 11, tu Radio Sochaczew, oczywiście gramy dla Was od samego rana w programie Dzień Dobry Lato. No to ja też mówię Dzień Dobry, Tomek Marciniak, kłaniam się, Bad Boys Blue na początek.

0: 18 po 11 w wiadomościach o pełnej. Jowita Leszczyńska mówiła o tym, że przed nami inauguracja nowego sezonu Ekstraligi Rugby. Nowy sezon, nowe nadzieje i nowy trener. Tomek Malesa, do tej pory drugi trener, zastąpił na stanowisku Macieja Brażuka i wczoraj u Bartka Staniaczka był gościem w magazynie sportowym. Co będzie dla niego ważne i kto mu pomaga w pracy?
1: I doświadczenie zawodnicze, i relacje z zawodnikami, ale także budowanie zespołu w sensie sztabu szkoleniowego, bo to też jest ogromna wartość i rola zawodników, bo tak jak ja teraz staję przed wyzwaniem zbudowania sztabu, na który będzie pracował z zespołem, dlatego tych czynników, które doprowadzą do sukcesu treningowego, że te treningi będą spójne, że będą dobrze wyglądały, że będzie można wycisnąć z tych treningów jak najwięcej, to tutaj bym mocny nacisk też nałożył na sztab trenerski. Nie jest tajemnicą, bo kto przychodzi już na treningi, a niektórzy kibice już z ciekawości nawet zaglądają, bo są ciekawi, jak to wszystko wygląda od środka. Osobą, która mnie wspiera mocno, jest oczywiście z roli i funkcji kapitana zespołu, jest to Dawid Plichta, ale także powoli wdraża się i tak naprawdę już na 100% wejdzie w sztab trenerski Mateusz Pawłowski i będzie odpowiedzialny za formację Młyna.
0: To nowemu sztabowi życzymy oczywiście powodzenia. Pierwszy mecz w niedzielę na Sochaczewskiej Marekanie, rywalem Lechia Gdańsk.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
0: A już za chwilę audycja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
2: Reklama.
3: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
4: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
5: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy. Staszica 23. Telefon 739 219 605.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Sochaczew będzie w centrum muzycznych emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
9: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
10: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. Skynet.net.pl.
11: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji.
12: Dzień dobry, lato!
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
16: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls Miasta.
12: A gościem audycji jest Jakub Okraska, kierownik referatu do spraw komunikacji zewnętrznej Urzędu Miasta. Dobrze powiedziałam? Dobrze powiedziałam.
17: Dokładnie tak. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Nie możemy dziś nie mówić o niczym innym jak o WSC Festiwalu. To duże, trzydniowe wydarzenie, które już w najbliższy weekend, trzecia edycja tego, no tej muzycznej uczty skierowanej głównie do młodzieży, ale nie tylko, bo wiemy też, że starsi odbiorcy się znajdą. Na początek już troszkę mówiliśmy na naszej antenie, zdradzaliśmy program, line-up tego festiwalu, ale proszę o przypomnienie, jakie gwiazdy, bo to gwiazdy dużego formatu pojawią się w naszym mieście.
17: Zgadza się, z wielką przyjemnością, tak jak już pani wspomniała, czekają nas trzy dni wspaniałej zabawy, ale to co najważniejsze, bezpłatnej i dostępnej dla każdego mieszkańca naszego miasta, ale dobrze wiemy, że WSC Festiwal przyciąga nie tylko mieszkańców naszego miasta, nie tylko mieszkańców okolicznych miejscowości, ale posiadamy też gości z całej Polski i podczas najbliższego weekendu będzie dokładnie tak samo. A line-up przedstawia się następująco. Piątek. Tutaj bardziej klubowo zacznie DJ Revan, potem Brylant, następnie wystąpi Wiktorek CO, DJ Dziekan oraz Trips. Jeżeli chodzi o sobotę, tutaj zdecydowanie mocniej wchodzimy w brzmienia rapowe. Wystąpi Kosa, Tymek, Małach i Rufus, Rychu Peja oraz gwiazdą wieczoru będzie Guzior. Jeżeli chodzi o niedzielę, czyli trzeci dzień WSC Festiwalu, tutaj mamy najbardziej różnorodny dzień muzycznie. Rozpocznie grupa Echo Ulicy, później na scenie pojawi się Monika Kociołek, następnie Meduza, wyczekiwany Skolim, Blacha 2115 oraz wszystkie występy ubarwi zespół Red Fire Cheerleaders Sochaczew.
12: Dziewczyny będą występowały między koncertami, rozgrzewając do czerwoności publiczność, pewnie i tak już rozgrzaną. Tak jak pan powiedział, to są gwiazdy, które przyciągają tysiące mieszkańców na swoje koncerty, więc możemy się spodziewać gości z zewnątrz, nie tylko mieszkańców powiatu, tym bardziej, że impreza jest darmowa, więc może być wesoło i głośno w naszym mieście. Stąd dla was też to duże wyzwanie logistyczne, takie organizacyjne. Musimy tutaj powiedzieć o tym, co przygotowaliście w ramach ułatwień, a zacznijmy może od busa dodatkowego.
17: Zgadza się. Impreza przyciąga tysiące odbiorców i tego też się spodziewamy. Dlatego też uruchamiamy dodatkowy bus. Będzie to WSC bus, który będzie kursował w piątek, w sobotę i w niedzielę od godziny 21 do 3 w nocy. Będzie to ułatwienie dla mieszkańców. Chcemy, żeby mogli jak najbezpieczniej, jak najsprawniej dotrzeć w okolice amfiteatru, a przede wszystkim, żeby mogli bezpiecznie wrócić do domów.
12: I tak, żeby w tej nocy gdzieś tam nie musieli koczować. Będą też dodatkowe parkingi.
17: Zdecydowanie tak. Jeżeli ktoś przyjeżdża samochodem, warto zaplanować to ciut wcześniej. Myślę, że nie ma sensu próbować podjechać bezpośrednio tutaj w okolice amfiteatru, dlatego też przygotowaliśmy bezpłatne parkingi. Będą to parkingi przy starostwie powiatowym, przy szkole podstawowej numer 4, przy Liceum Ogólnokształcącym imienia Fryderyka Chopina, parking przy Wieży Ciśnień oraz parking na terenie 80.
12: Zachęcamy do korzystania i jeszcze ważna informacja dla kierowców. Traugutta na czas festiwalu, tak jak na dniach Sochaczewa, będzie zamknięta.
17: Dokładnie tak. Trzeba pamiętać o zmianach w organizacji ruchu. Ulica Traugutta będzie zamknięta dla ruchu w związku z organizacją WSC Festiwalu. Dlatego kierowców prosimy o wcześniejsze zaplanowanie trasy i prosimy o to, aby nie zostawiać samochodów w miejscach, które będą objęte organizacją wydarzenia.
12: Dobrze, jeszcze trochę takich wydarzeń i informacji związanych z festiwalem, a mianowicie warto podkreślić, że w klimat zabawy będziemy się wprowadzać już od czwartku.
17: Dokładnie tak. Można powiedzieć, że zabawa rozpoczyna się już w czwartek, ponieważ WSC Festiwal to nie tylko to, co dzieje się na amfiteatrze i na scenie amfiteatru, ale również szereg wydarzeń towarzyszących. I tak jak pani tutaj wspomniała, zaczynamy już w czwartek. Na godzinę 19 zapraszamy na Zumbę na Wzgórzu Zamkowym. Bezpłatne, otwarte zajęcia zumby. Na godzinę 19.45 zapraszamy na znany już cykl Tańce z całego świata. Tym razem będziemy mieli możliwość nauki tanga argentyńskiego i tutaj zapraszamy w okolice amfiteatru. No i o godzinie 21.00 Sochaczewskie Kino Letnie. Zapraszamy na film pod tytułem F1. Na miejscu czeka ponad 200 leżaków, darmowy popcorn. Tak więc już w czwartek możemy rozpocząć ten pełen wrażeń weekend.
12: No zdecydowanie poczuć klimat odpoczynku i dobrej zabawy. Z kolei w piątek ważne bardzo wydarzenie, myślę, że ucieszy nie tylko małych mieszkańców, a mianowicie do Bonifacego na Placu Kościuszki dołączy wytęskniony Filemon.
17: Zdecydowanie tak. Tak jak było to obiecane przez burmistrza miasta Sochaczew, pana Daniela Janiaka, Bonifacy długo nie będzie sam na Placu Kościuszki i już w najbliższy piątek o godzinie 16 powitamy kota Filemona. Tutaj przypomnijmy tylko, że współtwórcą historii o Filemonie, Bonifacym i Wróbelku Ćwirku jest mieszkający w Sochaczewie pan Marek Neyman. To jest bardzo, bardzo ważna informacja. Tak więc z uśmiechem i wielką radością przywitamy Filemona na Placu Kościuszki.
12: No i przechodzimy już do weekendu, bo tu również nie tylko koncerty.
17: Tak, sobota. Zanim udamy się na koncerty, zapraszamy na kolejne wydarzenia towarzyszące. O godzinie 9 odbędzie się finał Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej na plaży miejskiej. O godzinie 10 odbędzie się wodne wyzwanie biegowe na pływalni Orka. O godzinie 11 bezpłatne zajęcia jogi pod tytułem W rytmie oddechu, które odbędą się na scenie letniej w Parku Garbolewskiego.
12: I to nie tylko w sobotę, z tego co kojarzę.
17: Tak, tak, jak najbardziej. Przechodzimy w takim razie do niedzieli, bo w niedzielę również joga o godzinie 11, również w Parku Garbolewskiego na scenie letniej. I w niedzielę zapraszamy również na okno sztuki, które rozpocznie się od godziny 13 w Parku Chopina przy ulicy Traugutta. Tutaj tylko przypomnę, że to już 17. edycja projektu pana Marcina Hugo Badera.
12: I jeszcze na zakończenie wspomnijmy o ważnej konferencji, jaką zorganizowaliście w Gramicach Miejskich, konferencji poświęconej między innymi przedstawieniu line-upu tej imprezy, ale przede wszystkim podziękowaniu partnerom WSC Festiwalu, bez których nie mógłby on być bezpłatny i na tak wysokim poziomie.
17: Tak jak pani wspomniała, wczoraj odbyła się konferencja w Kramnicach Miejskich. Przedstawiliśmy jak najbardziej line-up, ale przede wszystkim chcieliśmy spotkać się z partnerami i to właśnie im podziękować za wkład w organizację WSC Festiwalu. Bardzo mocno wybrzmiały właśnie podziękowania dla firm, instytucji, samorządów, które w różny sposób pomagają w organizacji. I to właśnie dzięki nim wydarzenie może wyglądać tak, jak wygląda. Z roku na rok, z edycji na edycję nabierać jeszcze większego tempa. Możemy zapraszać jeszcze lepszych artystów i podnosić poziom naszego wydarzenia.
12: I też już pan zapowiedział, że będzie też taki moment i to szczególny podczas WSC Festiwalu, kiedy te podziękowania będą składane ze sceny.
17: Dokładnie tak. Chcemy pokazać wszystkim uczestnikom naszych partnerów i zaprosimy ich w niedzielę przed koncertem z Kolima na scenę i będziemy mogli wspólnie podziękować za pomoc i wkład w organizację naszego wydarzenia.
12: To wszystko już najbliższy weekend. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, gościem audycji był Jakub Okraska, kierownik referatu do spraw komunikacji zewnętrznej Urzędu Miasta.
17: Dziękuję bardzo.
18: Puls Miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
7: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Radio Sochaczew zaprasza na 26. Wielkie Pożegnanie Lata w Iłowie. Już 27 sierpnia na stadionie w Iłowie na jednej scenie wystąpią Top One, Boys, Ecstasy, Jorgus, Milano, Zenon Martyniuk, Mix, Colin, Miły Pan, Topki, Defis, Topless, Chadomen, Classic, Weekend, Łobuzy i wielu innych. Świętujemy 15-lecie telewizji Polo TV. Bilety na worldmedia.pl oraz bezpośrednio przed koncertem. Zakończenie wakacji. Iłów 27 sierpnia. Partnerzy: gmina Iłów oraz samorząd województwa mazowieckiego.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa, rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dzień dobry, lato.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

0: 11 do 12 na zegarach, czyli czas i pora wrzucić coś na ruszt.
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: A dziś na obiad zupa zacierkowa, na drugie placek po węgiersku. Dodatkowo w ofercie znajdziecie z rybę smażoną, dzisiaj morszczuka lub pierogi ręcznie robione, takie domowe. Na przykład z mięsem życzymy smacznego i zapraszamy do zaglądania na fanpage facebookowy Bar Brothers Grzegory, a także bezpośrednio do Kuznocina 112B.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe smażone.

0: życie.
1: Nareszcie męskie granie Orkiestra 2026. No nareszcie, mówią ci, którzy czekają z utęsknieniem na WSC Festiwal. Ten rozpocznie się jutro. A na którego wykonawcę czeka burmistrz miasta Sochaczewa? Tego dowiecie się z wiadomości o 12. Pozostańcie z nami.

0: Sochaczew. Reklama.
1: Z połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Filet z kurczaka 20,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 19,69 za kilogram. Promocja obowiązuje do 22 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
2: 22 i 23 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na kolejny weekend z jazzem. W sobotę wystąpią Dominik Wania i trio RGG, a w niedzielę Kasia Pietrzko oraz Sławek Jaskółkę. To spotkanie z wybitnymi artystami reprezentującymi różne estetyki i autorskie spojrzenia na współczesny jazz w wyjątkowej przestrzeni parku otaczającego dom urodzenia Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na bilety.nift.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Sochaczew będzie w centrum muzycznych emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Małach i Rufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi gości, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
1: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
4: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Wielki powrót Ekstraligi Rugby do Sochaczewa. W niedzielę 23 sierpnia o 13.30 na sochaczewskiej Marakanie znów zobaczymy wielkie rugby. Nasi rycerze Orkan Sochaczew rozpoczynają nowy sezon i zmierzą się z Lechią Gdańsk. Przyjdź, wesprzyj Orkan, przeżyj z nami wielkie sportowe emocje i pomóż naszej drużynie w walce o kolejny medal. Niedziela 23 sierpnia, godzina 13.30, sochaczewska Marakana. Orkan Sochaczew, Lechia Gdańsk. Bądź z nami, razem gramy o medal. Orkan Sochaczew, budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni A&S Connect, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Galeria Optyczna Śliwińscy, Fast Service, Zakład Pogrzebowy Celum. Sponsorzy Tarasy Grant, Hipermarket Carrefour, Żywiec Zdrój, Drukarnia Chrzczany, King Cross, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Typografik, partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew i portal i gazeta tusochaczew.pl.
6: Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: Jest samo południe. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Rozmawiamy z burmistrzem Danielem Janiakiem o WSC Festiwalu. Wiemy, na którą gwiazdę czeka najbardziej. W tym serwisie zapraszamy na pierwszy zlot jamników w naszym mieście, w programie Konkurencje dla Czworonogów i Strefa Kulinarna dla Wszystkich. Będzie też zaproszenie na dni adaptacyjne w żłobku i przedszkolu w Kątach. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W najbliższy weekend w Sochaczewie odbędzie się WSC Festiwal. To już 3. edycja wydarzenia, które stało się wizytówką naszego miasta. Do udziału w 3-dniowej muzycznej uczcie zaprasza jego pomysłodawca, burmistrz Daniel Janiak.
11: WSC to nie tylko już nasza rejestracja, to nasza duma, to nazwa, z której jesteśmy dumni i znana już jest w całej Polsce. Odwiedźcie festiwal. Bogaty wybór i repertuar i wachlarz artystów. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. Bezpłatny festiwal, jeden z największych w Polsce, moim zdaniem, bezpłatnych festiwali z takimi artystami. Już od piątku startuje w Sochaczewie. Kurczewie, a zaczynamy od przywitania Kota Filemona, godzina 16, Plac Kościuszki, a następnie już amfiteatr i scena i artyści, którzy przyjadą nas z całej Polski.
10: Burmistrza zapytaliśmy też o to, na którą gwiazdę czeka najbardziej.
11: Powiem tak, ja z racji swojej przeszłości hip-hopowej, jest ich wielu, ale oczywiście jeżeli usłyszę Głuchą Noc, RHP i w amfiteatrze, to będzie dla mnie balsam na moje serce.
10: W niedzielę 23 sierpnia pierwszy zlot jamników w Sochaczewie. Impreza odbędzie się na przestronnej polanie obok cmentarza na wypalenisku. W programie nie tylko integracja właścicieli rasowych jamników czy psów jamnikopodobnych, ale także edukacyjne wykłady i warsztaty. Dla chętnych przewidziano konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.
0: W programie są 4 konkursy, między innymi konkurs na najdłuższy ogon i też na najdłuższego jamniczka. Wymyśliliśmy też taki konkurs na najwięcej sztuczek w minutę, to dla takich piesków, które gdzieś tam lubią trenować, znają różne komendy, i też będzie tor przeszkód na czas. W tych konkursach są bardzo fajne nagrody i zachęcamy do udziału. Nasi sponsorzy się bardzo postarali, jeśli chodzi o właśnie wsparcie nas w tych nagrodach, więc naprawdę warto, i zapisy na konkursy będą już na wydarzeniu.
10: Mówiła wspierająca organizację wydarzenia Aleksandra Kornacka. Goście mogą też liczyć na posiłek w strefie gastronomicznej.
0: Będzie między innymi grill, ciasto, będą również napoje, soki, które będą dla uczestników darmowe.
10: Oficjalne otwarcie zlotu o godzinie 13.30. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Gmina Sochaczew zaprasza na dni adaptacyjne w nowo powstałym żłobku i przedszkolu w Kątach. Rok szkolny rusza 1 września, ale już teraz będzie okazja, żeby zapoznać się z kadrą i obejrzeć nowe pomieszczenia. Samorząd zaprasza rodziców wraz z dziećmi 27 i 28 sierpnia w godzinach między 10 a 13.
12: Znów są ostrzeżenia przed burzami. Najbardziej gwałtowne mogą być w województwie świętokrzyskim, a także w części opolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, podkarpackiego, a także w północnej połowie Małopolski i Lubelszczyzny. Tam są ostrzeżenia drugiego stopnia. Może spaść aż 50 mm deszczu i będzie silnie wiało. W porywach nawet do 110 km na godzinę. Grzmieć zacznie miejscami już po południu. Z kolei dla reszty Małopolski, Lubelszczyzny i Podkarpacia są ostrzeżenia pierwszego najniższego stopnia, ale tam także ulewy spadnie do 35 mm deszczu. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia o świcie dostali dziś alerty RCB w związku z prewencyjnym poderwaniem przez Polskę myśliwców w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę. Taką nowość zapowiadało już wcześniej MSWiA. To po to, by zapobiec ewentualnej panice. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński jest zdania, że każdorazowe rozsyłanie alertów w takim przypadku jest słuszne i potrzebne.
13: Musimy to jakoś sobie wszyscy wyważyć, mówiąc zupełnie wprost. Tutaj nie ma wersji pośredniej. Albo informujemy o tym potencjalnym zagrożeniu, działamy prewencyjnie, albo czekamy do ostatniej chwili, licząc się z tym, że nie o każdym zagrożeniu jesteśmy poinformować w stanie na bieżąco.
12: Po tym, jak myśliwce wróciły do baz, czyli po około 2 godzinach, alert odwołano.
14: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: No i robi się już słonecznie, przyjemnie. Naprawdę bardzo, bardzo miło. 21 stopni. Słonko już coraz mocniej nam przyświeca i to bardzo dobrze. Ciśnienie zaczyna iść do góry, a wiatr przybywać na sile, już 28 km na godzinę. Wieje tym razem z zachodu.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Jest słońce, no to jest jeszcze więcej słonecznej muzyki w Radiu Sochaczew. 6 po 12, Tomek Marciniak, witam, a muzycznie przywita się z wami pewien bardzo znany duet. I wszystko jasne.

0: 12 po 12, czyli w Radiu Słuchaczy w czas i pora na dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Mango i Sylwia Grzeszczak, 19 po 12, nie tylko w Sochaczewie, ale również w Salnikach szykuje się interesujący weekend na terenie Europejskiego Centrum Artystycznego. Organizowana jest potańcówka i biesiada mazowiecka. Warto skorzystać.
1: 22 sierpnia o godzinie 18, to już ostatnia w tym sezonie letnim potańcówka i biesiadowanie w naszym parku, więc zapraszamy. Spędźcie z nami sobotni wieczór tańcząc w przepięknej, klimatycznej zieleni naszego parku.
0: Taniec to nie robota, ale kto go nie umie, to jego sromota. Tak brzmi takie powiedzenie, które zapamiętałem sobie z lat dzieciństwa i jest w tym dużo prawdy, a zachęcała dyrektor centrum Monika Patrowicz.
2: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Reklama.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.

0: VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest Twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
4: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
5: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
6: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w Centrum Sochaczewa.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
14: Reklama.

0: 22 do 13. Tymczasem w miniony wtorek w audycji Sekrety Szefa Kuchni z Katarzyna Siekierska, restauratorka, mówiła bardzo dużo o miodzie. Tak, tak, miodek wszyscy znamy najczęściej do herbaty, ale okazuje się, że nie tylko jest popularny do herbaty. Z czym najlepiej się łączy?
1: Miód i musztarda. To jest moje jedno z najbardziej ulubionych, taki dressing miodowo-musztardowy. Uwielbiam. Świetna marynata również do kurczaka, nie tylko do sałatek. Albo jako właśnie baza dressingu do sałatki. Miód i ser kozi. Tutaj świetnie się komponuje słodycz miodu, która pięknie równoważy słony smak sera. Miód i orzechy. To też w sumie chyba dosyć znane połączenie, takie klasyczne do serów, do deski serów. Miód i tymianek. To jest świetne zioło, fantastyczne do właśnie pieczonej marchewki, o której już wspominaliśmy, do dyni, która się niedługo pojawi, czy w ogóle do innych warzyw. I jedno z moich takich ulubionych połączeń to miód i chili, ponieważ najpierw czujemy słodycz, a po chwili dopiero pojawia się ta pikantność chili. Jest to świetne do kurczaka, do pizzy, do pieczonych warzyw.
0: Polecam sprawdzić. Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że do sałatek, do tego dressingu naprawdę jest bardzo, bardzo smaczny.

0: Reklama.
1: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
3: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł. Dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.

0: Jutro w Sochaczewie rozpoczyna się trzydniowa impreza zatytułowana WSC Festiwal i o niej powiemy m.in. za chwilę w wiadomościach o 13. Pozostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Z połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy filet z kurczaka 20,99 za kilogram, schab wieprzowy bez kości 19,69 za kilogram. Promocja obowiązuje do 22 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wielki powrót Ekstraligi Rugby do Sochaczewa. W niedzielę 23 sierpnia o 13.30 na sochaczewskiej Marakanie znów zobaczymy wielkie rugby. Nasi rycerze Orkan Sochaczew rozpoczynają nowy sezon i zmierzą się z Lechią Gdańsk. Przyjdź, wesprzyj Orkan, przeżyj z nami wielkie sportowe emocje i pomóż naszej drużynie w walce o kolejny medal. Niedziela 23 sierpnia, godzina 13.30, sochaczewska Marakana. Orkan Sochaczew, Lechia Gdańsk. Bądź z nami, razem gramy o medal. Orkan Sochaczew, budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni A&S Connect, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Galeria Optyczna Śliwińscy, Fast Service, Zakład Pogrzebowy Celum. Sponsorzy Tarasy Grant, Hipermarket Carrefour, Żywiec Zdrój, Drukarnia Chrzczany, King Cross, przychodnia weterynaryjna VetPlanet, Typografik, partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew i portal i gazeta tusochaczew.pl.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
12: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
15: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Jest 13 w Radiu Sochaczew, pora na wiadomości, a po nich informacje ekonomiczne. Zapraszam.
16: Dodatkowe parkingi podczas WSC Festiwalu to ułatwienie, ale w tym serwisie także o utrudnieniach, które wynikają z organizacji imprezy. Powiemy też o uczennicy Chopina i podopiecznej klubu piosenki SCK Dorocie Stefańskiej, która zaśpiewała bajkową piosenkę i urzekła jurorów. Teraz czekają kolejne wyzwanie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Władze naszego miasta spodziewają się kilkutysięcznej publiczności na WSC Festiwalu. Na darmowe koncerty przyjadą fani gwiazd zapewne z całej Polski. W związku z tym ratusz przygotowuje udogodnienia dla gości. Jednym z nich są dodatkowe parkingi.
17: Jeżeli ktoś przyjeżdża samochodem, warto zaplanować to ciut wcześniej. Myślę, że nie ma sensu próbować podjechać bezpośrednio tutaj w okolice amfiteatru. Dlatego też przygotowaliśmy bezpłatne parkingi. Będą to parkingi przy starostwie Urzędzie Powiatowym, przy Szkole Podstawowej nr 4, przy Liceum Ogólnokształcącym imienia Fryderyka Chopina, parking przy Wieży Ciśnień oraz parking na terenie 80.
16: Mówił Jakub Okraska, kierownik referatu komunikacji zewnętrznej Urzędu Miasta. Trzydniowy WSC Festiwal rozpocznie się już w najbliższy piątek. W programie 15 koncertów w amfiteatrze, a także strefa gastronomiczna i wesołego miasteczka. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.
17: Trzeba pamiętać o zmianach w organizacji ruchu. Ulica Trogutta będzie zamknięta dla ruchu w związku z organizacją WSC Festiwalu. Dlatego kierowców prosimy o wcześniejsze zaplanowanie trasy i prosimy o to, aby nie zostawiać samochodów w miejscach, które będą objęte organizacją wydarzenia.
16: Podopieczna Sochaczewskiego Centrum Kultury i uczennica Liceum Fryderyka Chopina Dorota Stefańska, laureatką 14. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Złoty Talent w Bajkowym Świecie.
18: To jest mój taki pierwszy, no szczególny dla mnie sukces, no bo jednak pierwsze miejsce w takim konkursie to duże wyróżnienie.
16: To także przepustka do kolejnego wyjątkowego etapu.
18: W styczniu czeka mnie wycieczka do Lublina, gdzie będę uczestniczyć w pojedynku gigantów, czyli ze wszystkimi laureatami poprzednich 6 edycji, o różne nagrody. Nagrody m.in. o Grand Prix oraz o nagrodę Piotra Cugowskiego.
16: Dorota zaśpiewała piosenkę Over the Rainbow w języku polskim. Do konkursu przygotowała uczestniczkę Jolanta Kawczyńska.
19: Wiadomości ekonomiczne.
20: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
21: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
22: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
23: Bartek Staniaszek, Wiadomości Ekonomiczne. Miejskie i gminne urzędy wydłużają godziny pracy w niektórych miastach w związku z tłumami mieszkańców, którzy chcą zastrzec numer PESEL. To po tym, jak z firmy MyDoctor wyciekły dane 19 milionów Polaków. PESEL można też zastrzec zdalnie przez aplikację mObywatel w telefonie czy przez komputer. Na stacjach działa rządowy program CPN. Dziś będzie jednak drożej. Według rozporządzenia ministra energii benzyna 95 może maksymalnie kosztować za litr 6 zł 49 groszy. To wzrost o 3 grosze w porównaniu do wczoraj. 98 7,30, czyli o 4 grosze w górę. O 5 groszy może maksymalnie podrożyć natomiast olej napędowy do 7 zł i 52 groszy. Nawet 3,5 miliona podatników może skorzystać na rządowych propozycjach zmian podatkowych. Od nowego roku 12% podatku mieliby zapłacić ci, którzy rocznie zarobią do 130 tysięcy zł. Najwyższy podatek 32% ci z dochodami powyżej 150 tysięcy. Dla tych pomiędzy 130 a 150 tysięcy będzie nowa stawka 24%. Cezary Jaszczyk.
24: Takie osoby teraz faktycznie mają problem, mówi doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk.
25: Jak wchodzimy w drugi próg podatkowy, to okazuje się, że jeżeli mamy nawet większe dochody, to przez podatki okazuje się, że z zasady w portfelu zostaje nam mniej.
26: Taką największą korzyść osiągną ci, których to

0: doradczyni podatkowa Grant Thornton Małgorzata Samborska. Ci bardziej złośliwi zadają pytanie, czy nowe propozycje nie są tańszym obejściem obietnicy wyborczej o podniesieniu kwoty wolnej od podatku.
1: Za zmiany podatkowe mają zapłacić największe firmy i najlepiej zarabiający ryczałtowcy, jeśli oczywiście rządowy pomysł zaakceptuje parlament i prezydent.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
5: 5 po 13, no to gramy jeszcze więcej słonecznej muzyki, bowiem słonko coraz mocniej nam tutaj przyświeca i bardzo dobrze. Tomek Marciniak, popołudniowe, cześć.

0: Kuba i Kuba oraz Emo, więcej nas. No i już 18 po 13 na zegarach. Jeszcze mi się zaplątały dwie wejściówki do wielkie pożegnanie lata w Iłowie. Kto ma ochotę je zdobyć, ten niech dzwoni. Przypominam, że w konkursie biorą udział osoby, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w naszym radiu. 26 wielkie pożegnanie lata tradycyjnie w ostatni czwartek wakacji, czyli w tym roku wypada to 27 sierpnia. Kogo witam? Dzień dobry.
1: Mariusza.
0: Mariusz, mam trzy pytania. 1, 2, 3. Które wybierasz?
1: No, może być pierwsze.
0: Proszę bardzo, jak nazywa się założyciel zespołu Weekend?
1: O kurczę.
0: No, kurczę. Liczymy do trzech. 1, 2, 3. Dajemy szansę kolejnej osobie. 8, 6, 3, 2, 2, 2, 2. Dzień dobry, kogo witam?
2: Dzień dobry, mam na imię Renata.
0: Masz na imię Renata, a ja mam na imię Tomek. Bardzo, bardzo miło, że jesteś razem z nami. Tak jak mówiłem, w przypadku Mariusza miałem trzy pytania, jednego już nie mam. Zostaje 2 i 3. Które sobie życzysz?
2: No to 2.
0: No to 2. Jak nazywa się Chadomen? Był w Sochaczewie niedawno na disco Wzura.
2: Szybka chwila zastanowienia.
0: Raz, 2, 3. Chwila minęła. 8, 6, 3, 2, 2, 2, 2. Musisz być tutaj sprawiedliwy dla wszystkich. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
3: Kuba.
0: Kuba, pytanie jest numer 3 dla ciebie, tak?
3: Tak.
0: Dobrze. Jak nazywa się założyciel zespołu MIG?
3: O, niestety nie wiem.
0: Dzięki za telefon. 8, 6, 3, 2, 2, 2, 2. Ten numer jest już w tym momencie na razie nieaktywny dla was. Chodziło o Marka Gwiazdowskiego. W tej ostatniej pytaniu, w poprzednim to Paweł Dudek, a w pierwszym Radek Liszowski.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
5: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
6: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
7: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
8: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
9: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
13: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
14: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
15: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
16: Castorama!
17: W teorii okazje na ogród się skończyły.
16: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
19: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
20: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
21: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
22: Reklama.
23: Laboratorium Języka. Odkryj przepis na udane wakacje. Spakuj językowe triki do walizki i zainspiruj swoje dziecko. Sponsorem audycji jest Szkoła Językowa British House w Sochaczewie. Akredytowane centrum metody Teddy Eddy.
24: Dzień dobry Państwu. Wrzesień zbliża się wielkimi krokami, a wielu rodziców właśnie teraz zastanawia się, jak wybrać odpowiedni kurs języka angielskiego dla swojego dziecka. Czym kierować się przy wyborze? Metodą nauczania, a może podejściem lektorów? Atmosferą, jaka panuje podczas zajęć? Dlatego dzisiaj w audycji Laboratorium Języka Spakuj Angielski na Wakacje porozmawiamy o rozwiązaniu, które pozwala rodzicom zobaczyć szkołę od środka i świadomie podjąć decyzję, czyli o lekcjach pokazowych organizowanych w British House. Moimi gościami są lektorki Szkoły Językowej British House, Katarzyna Janiak i Martyna Zygmuntowicz. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
26: Dzień dobry.
24: Myślę, że wielu rodziców słyszało określenie lekcja pokazowa, ale nie zawsze wiedzą, czego dokładnie mogą się spodziewać. Czy to po prostu skrócona wersja zwykłej lekcji?
25: To zdecydowanie coś więcej. Lekcja pokazowa Teddy Eddy to pierwsze spotkanie dziecka, rodzica i szkoły. Organizujemy ją przed rozpoczęciem kursów dla dzieci, które dopiero poznają British House i chcą sprawdzić, jak wygląda nauka języka w naszej szkole. Najważniejsze jest to, że nie jest to żaden test ani sprawdzian. Nie oceniamy dziecka i nie sprawdzamy, ile już potrafi. To przede wszystkim okazja, żeby dziecko mogło poznać miejsce, lektora i sposób pracy, a rodzic zobaczył, jak naprawdę wyglądają zajęcia.
24: Czyli dziecko bierze aktywny udział w zajęciach, a rodzic obserwuje.
26: Dokładnie. Dziecko uczestniczy w lekcji razem z lektorem i innymi dziećmi, natomiast rodzic jest tylko obserwatorem. I to jest bardzo ważny element, ponieważ rodzic może zobaczyć wszystko z bliska. Jak wygląda kontakt lektora z dziećmi, jak dzieci reagują na język angielski, ile jest ruchu, zabawy, śmiechu, ale też ile rzeczywiście dzieje się po angielsku. Dzięki temu nie trzeba sobie wyobrażać, jak wygląda nauka daną metodą. Można po prostu zobaczyć ją na własne oczy.
24: Pracujecie metodą Teddy Eddy. Co ją wyróżnia?
25: Teddy Eddy to metoda stworzona dla najmłodszych dzieci od około 2 roku życia do 7 roku życia. Jej głównym założeniem jest nauka języka w sposób jak najbardziej naturalny, czyli taki, który odpowiada temu, jak małe dzieci poznają świat. Dzieci nie siedzą przez całą lekcję przy stolikach i nie uczą się języka przez zapamiętywanie listy słówek. Zamiast tego śpiewają, ruszają się, słuchają historyjek, wykonują zadania i przede wszystkim mają bardzo dużo kontaktu z językiem angielskim.
26: Bardzo ważne jest też to, że dzieci od początku uczą się całych zwrotów i zdań, a nie tylko pojedynczych słówek. Nie chodzi wyłącznie o to, żeby dziecko wiedziało, że dog oznacza pies. Chodzi o to, żeby z czasem potrafiło użyć języka w praktyce.
24: A co najczęściej zaskakuje rodziców podczas lekcji pokazowej?
25: Bardzo często rodzice przychodzą z wyobrażeniem klasycznej lekcji języka. Nauczyciel, podręcznik, dzieci siedzące w ławkach. A później widzą coś zupełnie innego. Widzą dzieci, które przez całą lekcję są aktywne. Raz śpiewają piosenkę, za chwilę poznają słownictwo, powtarzają pełne zwroty i grają w gry językowe. Potem wykonują zadania ruchowe albo odpowiadają na proste pytania. I cały czas język angielski jest obecny.
26: Często słyszymy później od rodziców: nie spodziewałam się, że dzieci mogą być tak skupione i zainteresowane. Albo myślałem, że one tylko się bawią, a okazuje się, że cały czas uczą się języka. I właśnie dlatego organizujemy takie lekcje. O metodzie można dużo opowiadać, ale najlepszy efekt daje możliwość zobaczenia jej w praktyce.
24: Chciałbym poruszyć jeszcze jedną ważną kwestię. Wielu rodziców może pomyśleć, a co jeśli moje dziecko podczas lekcji pokazowej będzie nieśmiałe? Nie będzie chciało odpowiadać albo tylko będzie obserwować. Czy to oznacza, że nie jest gotowe na kurs?
25: Absolutnie nie. Bardzo chcielibyśmy uspokoić rodziców, którzy mają takie obawy. Pamiętajmy, że dla dziecka to naprawdę dużo nowych rzeczy jednocześnie. Nowe miejsce, nowa sala, nowy lektor, inne dzieci i jeszcze język angielski. Niektóre dzieci od razu wchodzą w zabawę i chcą wszystkiego spróbować. Inne potrzebują chwili, żeby się przyjrzeć, poczuć bezpiecznie i dopiero później dołączyć. Obie reakcje są naturalne.
26: Dzieci uczą się i adaptują w różnym tempie. Niektóre są odważnymi uczestnikami od pierwszej minuty, a inne są małymi obserwatorami. Nie zmuszamy dziecka do odpowiadania, ani nie wywieramy presji. Najważniejsze jest dla nas to, żeby pierwsze doświadczenie z językiem było pozytywne.
24: Czyli podczas lekcji pokazowej bardziej obserwujecie dziecko, niż je oceniacie.
25: Dokładnie. To nie jest egzamin. Nie sprawdzamy, ile dziecko zna słówek, ani czy potrafi już mówić po angielsku. Patrzymy, jak odnajduje się w grupie, jak reaguje na język, co je interesuje i jak możemy najlepiej wspierać jego rozwój.
24: A po samej lekcji pokazowej spotykacie się jeszcze z rodzicami?
26: Tak, i to też jest bardzo ważna część tego spotkania. Rodzice mogą zapytać o wszystko. Jak wygląda kurs, jakie materiały wykorzystujemy, jak wygląda kontakt z lektorem oraz jak można wspierać dziecko w domu. To też moment, żeby rozwiać wiele obaw, które rodzice mają przed rozpoczęciem kursu. Często słyszymy pytania: czy moje dziecko poradzi sobie w nowej grupie? A co jeśli jest nieśmiałe i nie będzie chciało mówić? Czy nie jest jeszcze za małe na naukę języka angielskiego? I właśnie podczas rozmowy po lekcji możemy spokojnie odpowiedzieć na te pytania, poznać potrzeby dziecka i wyjaśnić rodzicom, jak wygląda jego dalsza nauka. Bo każde dziecko ma swoje tempo, swoje mocne strony i swoje potrzeby, a naszym zadaniem jest stworzyć mu takie warunki, żeby mogło rozwijać się z poczuciem bezpieczeństwa i przyjemności.
24: Gdybyście miały wskazać jeden najważniejszy powód, dla którego warto przyjść na lekcję pokazową, co byście powiedziały?
25: Powiedziałabym, że to najlepszy sposób, żeby świadomie wybrać szkołę. Nie tylko przeczytać informacje w internecie, ale zobaczyć miejsce, poznać ludzi i sprawdzić, czy właśnie tutaj nasze dziecko będzie się dobrze czuło.
26: A dla dziecka to pierwszy krok do zbudowania pozytywnej relacji z językiem. Jeśli angielski od początku kojarzy się z zabawą, ciekawością i sukcesem, dużo łatwiej później rozwijać motywację i pewność siebie.
24: Jeżeli chcielibyście Państwo zobaczyć, jak wyglądają zajęcia metodą Teddy Eddy i przekonać się, jak pracują lektorzy British House, warto zapisać się na lekcję pokazową. To okazja, żeby dziecko poznało szkołę, poczuło atmosferę zajęć, a rodzic spokojnie zobaczył, jak wygląda nauka języka w praktyce. Moimi gośćmi były dziś Katarzyna Janiak i Martyna Zygmuntowicz ze Szkoły Językowej British House. Bardzo Wam dziękuję.
25: Dziękujemy.
24: I do usłyszenia.
23: To była audycja Laboratorium Języka. Angielski w podróży i proste patenty na wakacyjną naukę. Sponsorem audycji jest Szkoła Językowa British House w Sochaczewie, akredytowane centrum metody Teddy Eddy.

0: Oczywiście Andrzej Rybiński nie liczy godzin i lat. 19 do 14 na zegarach. Będzie jeszcze ekonomii w tej godzinie, bowiem ceny paliw na pewno wszystkich was interesują. Dziś, jeżeli chodzi o 95, to maksymalnie może ona kosztować 6,49, czyli wzrost o 3 grosze w porównaniu z dniem wczorajszym. 98, 7,30, 4 grosze do góry, a o 5 groszy podrożał olej napędowy, który kosztuje 7,52. A jutro jeszcze drożej. I tak za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,52, za 98 7,33, a za olej napędowy 7,56 zł. Jutro, niezależnie od rodzaju paliwa, tankowanie po prostu będzie nas więcej kosztowało.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja. Reklama.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz Cyklono

0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
1: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
2: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
3: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Janek kończy muzycznie 13, za chwilę wiadomości, a w nich między innymi zajrzymy do gminy Rybno, bo tam płyną, stamtąd płyną dobre wiadomości.
1: Jeszcze więcej muzyki na lato. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
3: Radio Sochaczew zaprasza na 26. Wielkie Pożegnanie Lata w Iłowie. Już 27 sierpnia na stadionie w Iłowie na jednej scenie wystąpią Top One, Boys, Ecstasy, Jorgus, Milano, Zenon Martyniuk, Mix, Colin, Miły Pan, Topki, Defis, Topless, Chadomen, Classic, Weekend, Łobuzy i wielu innych. Świętujemy 15-lecie telewizji Polo TV. Bilety na worldmedia.pl oraz bezpośrednio przed koncertem. Zakończenie wakacji. Iłów 27 sierpnia. Partnerzy: gmina Iłów oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Zapraszamy na cykl wydarzenie Letnia Scena w Żelazowej Woli. W sierpniowe i wrześniowe weekendy park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełni się muzyką jazzową, klasyczną i regionalną. Na scenie wystąpią znakomici artyści różnych pokoleń, od młodych jazzmenów przez wybitnych pianistów i zespoły po orkiestrę symfoniczną. Finałem cyklu będzie Festiwal Kultury

0: regionalnej. Bilety na koncerty są dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Wstęp na Festiwal Kultury Regionalnej jest bezpłatny. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Wielki powrót Ekstraligi Rugby do Sochaczewa. W niedzielę 23 sierpnia o 13.30 na sochaczewskiej Marakanie znów zobaczymy wielkie rugby. Nasi rycerze Orkan Sochaczew rozpoczynają nowy sezon i zmierzą się z Lechią Gdańsk. Przyjdź, wesprzyj Orkan, przeżyj z nami wielkie sportowe emocje i pomóż naszej drużynie w walce o kolejny medal. Niedziela 23 sierpnia, godzina 13.30, sochaczewska Marakana. Orkan Sochaczew, Lechia Gdańsk. Bądź z nami, razem gramy o medal. Orkan Sochaczew, budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni A&S Connect, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Galeria Optyczna Śliwińscy, Fast Service, Zakład Pogrzebowy Celum. Sponsorzy Tarasy Grant, Hipermarket Carrefour, Żywiec Zdrój, Drukarnia Chrzczany, Cross, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Typografik, partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew i portal i gazeta tusochaczew.pl.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
1: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.
6: Zbliża się 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Gmina Rybno z milionowym dofinansowaniem na remont orlika. Te decyzje oraz inne o dofinansowaniu kilkudziesięciu orlików na Mazowszu przekazał minister Jakub Rutnicki. Gmina Sochaczew zaprasza na szkolenie z zakresu samoobrony i pierwszej pomocy. W tym serwisie zajrzymy też do łowickiej kroniki policyjnej. Trwają poszukiwania dwóch ekshibicjonistów. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Gmina Rybno z dofinansowaniem na modernizację orlika. Decyzję w tej sprawie przekazał wójtowi Damianowi Jaworskiemu osobiście minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Były też dobre wiadomości dla innych mazowieckich samorządów.
8: Wielki sport zaczyna się w małych miejscowościach i małych klubach. Mówię to jako chłopak wychowany w małym miasteczku i zdaję sobie sprawę, że często te inwestycje sportowe tu u nas, w mniejszych miejscowościach, czasami na nich nie ma pieniążków. I my musimy robić wszystko. I dla mnie pierwsze dni mojej pracy w ministerstwie zawsze były podkreślane i mówiłem w ten sposób. Musimy inwestować w sport, a szczególnie tam na dole, w naszych mniejszych miejscowościach. Dlatego jestem w Rybnie. Piękna inwestycja. Tu będzie rozbudowany ten orlik. Także to jest ważne. Ja chcę, żeby każdy dzieciak, niezależnie czy wychowywa się we wsi, w małym miasteczku czy wielkim mieście, miał takie same możliwości dostępu do infrastruktury sportowej i co są konkretne działania.
7: Zakres pracy na terenie Rybna jest szeroki. Więcej na ten temat wójt Damian Jaworski.
9: Wspaniała wiadomość dla mieszkańców gminy Rybno. Pozyskaliśmy z Ministerstwa Sportu i Turystyki 1 000 000 zł dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik wraz z budową wiaty rekreacyjnej, boisk do siatkówki plażowej, do gry w bóle. Zostanie również zmodernizowany budynek zaplecza socjalnego, powstanie nowe oświetlenie, bieżnia lekkoatletyczna oraz zostaną wykonane inne prace towarzyszące.
7: Minister Rutnicki poza tym, że przywiózł dobre informacje, nie zapomniał o sportowych upominkach w postaci koszulek i piłek dla młodych piłkarzy z CSP Rybno.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Gmina Sochaczew zaprasza do udziału w szkoleniach z zakresu obrony cywilnej, pierwszej pomocy i samoobrony. Odbędą się one 26 sierpnia na terenie Świetlicy Wiejskiej w Żdarowie. Szkolenia są bezpłatne i przeznaczone dla mieszkańców gminy. Udział w nich nie wymaga wcześniejszej rezerwacji. Szczegóły na stronie gminy Sochaczew. A teraz czas na obiecaną kronikę policyjną. Nietypowe wydarzenia w Łowiczu. W pobliżu popularnej restauracji sieciowej w centrum miasta dwóch mężczyzn obnażało się od pasa w dół przed młodymi kobietami. Świadkowie zawiadomili policję, wysyłając stosowne zdjęcia. Trwa ustalanie tożsamości mężczyzn. Jest też apel do wszystkich, którzy będą świadkami podobnej sytuacji, o niezwłoczny kontakt z policją.
5: Lex Szarlatan, czyli ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, do Trybunału Konstytucyjnego, tak zdecydował prezydent Karol Nawrocki. Bo jak stwierdził, choć cel ustawy jest słuszny, problemem mogą okazać się proponowane w niej środki.
10: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
5: Jednocześnie prezydent zapowiedział własny projekt ustawy, nowelizację kodeksu karnego. O podpisanie ustawy apelowało do prezydenta m.in. środowisko lekarskie, Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta. W polskiej przestrzeni powietrznej latają dziś wojskowe samoloty z USA, Włoch, Niemiec czy Norwegii. Ćwiczenia NATO mają być pokazem siły i odstraszaniem potencjalnych wrogów na świecie oraz sygnałem wysłanym na wschód, że sojusz jest silny i zjednoczony, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.
11: Takie ćwiczenia, jakie mogliśmy obserwować 18 sierpnia, czy też dzisiaj, bo również dzisiaj aktywność sojusznicza w naszej przestrzeni powietrznej, no budują ten efekt odstraszania i to jest główny cel, czyli budowanie interoperacyjności, swoisty pokaz siły.
5: Ze względów bezpieczeństwa NATO nie informuje, ile dokładnie maszyn bierze udział w ćwiczeniach.
12: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: A w pogodzie coraz cieplej, słonecznie, 23 stopnie pokazują termometry. Słońce zajdzie za horyzont 19.55, a wstało o 5.29. Ciśnienie też zaczyna iść do góry. Wiatr również przybrał na sile, wieje z zachodu z prędkością 29 km na godzinę. Dziś już bez opadów, a co czeka nas w nocy, a także jutro, o tym za godzinę.
12: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Red Hot, czyli Peppers. Na dobry początek tej 14 w Radiu Sochaczew.

0: Sponsorem konkursu jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
1: Kolejna odsłona konkursu firmy Skynet zatytułowanego Złap głos ze Skynetem. Codziennie wybieramy jednego zwycięzcę, który poprawnie odpowie jako pierwszy na zadane pytanie, a później i otrzymuje od razu od sponsora zestaw gadżetów. Finaliści mają później nagrać i przesłać krótkie wideo na Facebooka Skynetu, jak zapowiedzieliby główną gwiazdę na WSC festiwalu. Jury wybiera jedną osobę z największą charyzmą i energią, która 22 sierpnia jako zwycięzca wychodzi na scenę amfiteatru i zapowiada Guziora. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
2: Cześć, witam, Łukasz.
1: W sprawie konkursu?
2: Oczywiście.
1: Pytanie jest takie, co robi operator Skynet w powiecie sochaczewskim? Możesz jedną odpowiedź. Co robi operator?
2: Kładą światłowód.
1: Buduje światłowód. No i to jest odpowiedź prawidłowa, jedna z wielu, także gratuluję, nie rozłączaj się ze mną, zaraz poza anteną dowiesz się dalej, co trzeba zrobić, żeby 22 sierpnia jako gwiazdę wieczoru Guziora móc zapowiedzieć prosto z sochaczewskiego amfiteatru.
0: Sponsorem konkursu jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.

0: 19 po 14 już na zegarach. Słuchacie Radia Sochaczew na 94,9 FM. A już za chwilę będziemy mówić o cenach żywności. Jakie prognozują eksperci? O tym dowiecie się, pozostając z nami.
1: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Sochaczew będzie w centrum muzycznych emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
10: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
11: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
6: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
12: No to życzę szczęścia.
13: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
14: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: 3, 17, 41...
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15...
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
19: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
20: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
21: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

0: teraz informacja, no nie, która myślę, że raczej nie wywoła uśmiechu na waszych twarzach, bowiem kończy się dobry dla naszych portfeli czas taniejącej żywności, tak prognozują eksperci. Tego lata widzimy deflację cen, czyli z miesiąca na miesiąc spadają. Oczywiście nie wszystkie, ale znacznie więcej produktów tanieje niż drożeje. Póki co, jak wynika z danych GUS-u, tańsze niż rok temu o nawet 25% są masło, wieprzowina, jabłka, warzywa, szczególnie buraki, kapusta, cebula i ogórki. No i to niestety nie będzie szło do góry.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. Arkasochaczew.pl.

0: VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Reklama.

0: 11 do 15 na zegarach. Jutro na terenie szkoły podstawowej w Brzozowie Starym odbędzie się już po raz czwarty wydarzenie upamiętniające podpułkownika Macieja Kalenkiewicza, współtwórcę Cichociemnych, który wziął udział w operacji Jacket w 1941 roku. O programie wydarzenia mówi dyrektor szkoły Andrzej Grabarek.
1: Skoki spadochronowe odbędą się 21 sierpnia o godzinie 12, z tym, że no tak naprawdę całe widowisko zacznie się najprawdopodobniej od godziny 11, gdzie będzie już helikopter, gdzie będzie można oczywiście zobaczyć, nawet z bliska. Na pewno też będzie jakieś oficjalne, krótkie powitanie i będzie przedstawiony rys historyczny, który przedstawi pan profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany Olgierd Groth.
2: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.

0: 4 minuty 19:15, kolejnej porcji wiadomości, które przygotowuje Jowita Leszczyńska, a w nich m.in. o remoncie najstarszego orlika w Sochaczewie.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
3: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś.

0: a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
1: 22 i 20.

0: Pietrzko oraz Sławek Jaskółkę. To spotkanie z wybitnymi artystami reprezentującymi różne estetyki i autorskie spojrzenia na współczesny jazz w wyjątkowej przestrzeni parku otaczającego dom urodzenia Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
2: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
3: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
5: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
7: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
9: Reklama. Jest 15, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Najstarszy orlik w Sochaczewie doczeka się remontu. Pomoże dofinansowanie ze środków rządowych. To na początek. Integracyjny plac zabaw w Erminowie oddany do użytku. W tym serwisie zapraszamy na finał młodzieżyńskich fajfów. To już w sobotę. Wiadomości lokalne. Jowita Leszczyńska. Minister sportu Jakub Rutnicki przyjechał z wizytą do Rybna i przekazał decyzję o dofinansowaniu orlików w kilkudziesięciu miastach i gminach. Ze środków rządowych skorzysta też miasto Sochaczew.
11: Kolejna moja obietnica wchodzi w etap realizacji, czyli walka o najstarszy orlik w Sochaczewie. Mówiłeś zawsze przy stacji benzynowej, nie będę wymieniał nazwy, ale oczywiście przy szkole podstawowej numer 6, który wymagał gruntownego remontu. Złożyliśmy wniosek i dofinansowanie 50% z ministerstwa spowoduje to, że możemy się spodziewać bardzo dużej zmiany. Nawierzchnia, oświetlenie, ogrodzenie, bramki, wszystko będzie w pełni zmodernizowane tak, żeby można było korzystać i żeby między innymi bramkarze nie obijali sobie bioder, bo już tak była zniszczona nawierzchnia.
10: Mówił burmistrz Daniel Janiak. Miasto na remont Orlika otrzymało blisko 400 tysięcy złotych dofinansowania. Drugie tyle samorząd dołoży z własnego budżetu.
12: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie uroczyście oddano do użytku integracyjny plac zabaw. To owoc powiatowego budżetu obywatelskiego. Koszt inwestycji wyniósł 120 tysięcy złotych. Podczas specjalnej konferencji prasowej zaprezentowano obiekt oraz przybliżono zebranym zakres zadania.
13: W ramach inwestycji powstał zestaw integracyjny dostosowany do potrzeb dzieci o różnym stopniu niesprawności. Wyposażony jest wjeżdżalnie, mostek łukowy, mostek linowy, specjalne podjazdy dla wózków oraz elementy do zabawy i gry. Drugi zestaw tor sprawnościowy, który pozwala rozwijać koordynację ruchową i równowagę. Znajduje się na nim m.in. mostek tunelowy, równoważnie, slalom oraz duża i mała przeplotnia. Urządzenia zostały wykonane z trwałych i bezpiecznych materiałów, dobranych z myślą o intensywnym użytkowaniu przez dzieci oraz odporność na warunki atmosferyczne.
10: mówiła Anna Skóra, dyrektor Wydziału Inwestycji, Mienia i Zamówień Publicznych w starostwie. Projekt, na który mieszkańcy oddali blisko 1200 ważnych głosów, został zrealizowany w systemie Zaprojektuj i Wybuduj. Jak mówiła dyrektor zespołu szkół Renata Karaś, plac na pewno będzie intensywnie wykorzystywany przez uczniów.
14: Będziemy przeprowadzać różne zajęcia rewalidacyjne, sportowe. Chciałam bardzo podziękować wszystkim, którzy na nas głosowali. Zapewniam, że będzie tu bardzo dużo radości, dużo będzie uśmiechu. Myślę, że wykorzystamy w 100% te dwa obiekty, które mamy nowe.
10: Przed nami finał młodzieżyńskich fajfów. W najbliższą sobotę mieszkańcy i goście spotkają się po raz ostatni w tym roku, aby wspólnie zakończyć tegoroczny cykl letnich potańcówek. O muzyczną oprawę finałowego wieczoru zadba zespół Habers. W imieniu samorządu zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury w godzinach od 19 do północy.
15: Są zarzuty dla matki czterolatki, która wypadła z balkonu na 5. piętrze. Do wypadku doszło w Łomży na początku sierpnia. Dziecko przeżyło dzięki błyskawicznej reakcji sąsiadów, którzy widząc dziewczynkę na zewnętrznej stronie balkonu, rozciągnęli na dole koc, czym zamortyzowali upadek. Matka, jak się okazało, spała w mieszkaniu. Miała blisko promil alkoholu w wydychanym powietrzu. 27-latka usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie przyznała się do winy. Kobieta ma dozór policyjny. Dziewczynka wyszła już ze szpitala. Sąd zdecydował o umieszczeniu jej w pieczy zastępczej. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny po raz pierwszy dostali dziś nad ranem SMS-y o silnym ataku Rosji na zachodnią Ukrainę. To w ramach nowego sposobu informowania ludności, po tym jak pod koniec lipca rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Wtedy zawyły syreny, ale mieszkańcy byli kompletnie zdezorientowani. Jak mówi wicewojewoda Wojciech Wołoch, trzeba jeszcze udoskonalić system ostrzegania. Między innymi we współpracy z mediami.
16: To jest dodatkowe działanie i tutaj teraz już pracujemy nad tym trybem, jak to spiąć, żeby to zadziałało, bo pamiętajmy, że instrukcyjnie to może świetnie wyglądać, tylko musi to jeszcze wyglądać świetnie praktycznie, nie wiem, o 3 nad ranem, z soboty na niedzielę.
15: Dlatego trwają rozmowy z regionalnymi mediami, by oprócz SMS-ów z RCB były też komunikaty w radiu czy telewizji, na przykład o zagrożeniu z powietrza.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: No i mamy ten najcieplejszy moment dzisiejszego dnia, czyli 24 stopnie. Bez opadów do końca dnia. W nocy temperatura spadnie do 16 stopni i możliwe przelotne opady deszczu. Piątek przywita nas słonecznie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 27 stopni, ale z piątku na sobotę będzie padać i to nawet mocno.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Informacja dla kierujących. Omijamy ulicę Gawłowską, bo tam doszło do zderzenia jednego samochodu osobowego, którym podróżował tylko kierujący, któremu jest teraz udzielana pomoc kwalifikowana. Do zdarzenia doszło mniej więcej na wysokości skrzyżowania z ulicą Bolesława Prusa. Tymczasem mamy czwartek, 20 dzień sierpnia. Bernard i Samuel obchodzą imieniny i to im składamy najlepsze życzenia. Dzień wyznawania miłości. No to wyznajcie swoim żonom, mężom. Już teraz, 6 po 15.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: którzy odliczają już minuty do końca swojego dnia pracy, tak sobie pewnie teraz, no czyli co ja tutaj jeszcze robię, a tu jeszcze na przykład 20, 41 minut do końca. No to jeszcze raz spróbujemy rozdać te wejściówki do Iłowa na wielkie pożegnanie lata. 26 edycja 863-22-22. Przypominam, zabawa dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w naszym radiu. Dzień dobry, kto jest z nami?
1: Amelka,
0: powiedz, pytanie jest następujące. Który z zespołów, jakie wystąpią na tegorocznym wielkim pożegnaniu lata w Iłowie, jest najstarszy, jeżeli chodzi o działalność muzyczną?
1: Boys!
0: I to jest odpowiedź błędna niestety. 863-2222. Dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Marta.
0: Marto, który zespół jest najdłużej na scenie z tych, które wystąpią na tegorocznym wielkim pożegnaniu lata w Iłowie?
2: Czyżby zespół Classic?
0: Czyżby zespół Classic? Niestety nie. 863-2222. Może teraz? Dzień dobry, kto jest z nami?
3: Katarzyna.
0: Słuchamy, który zespół jest najstarszy?
3: Akcent?
0: Nie. Nie jest to Akcent. Nie jest to Akcent. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
4: Anna.
0: Anno, słuchamy, który zespół jest najstarszy?
4: Top One.
0: Top One. I to jest odpowiedź, na którą czekałem. Dokładnie. A wiesz, ile lat temu został założony zespół Top One?
4: Dawno, jak była młoda.
0: Ja też. 40 lat temu równo, w 1986 roku. Akcent trochę później, Classic to już lata 90, Milano
4: tak,
0: też 90.
4: Tak, zdecydowanie.
0: Także nie. Nie rozłączaj się, zaraz poza anteną dowiesz się, jak możesz odebrać swoją nagrodę.
5: 94.9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
6: Autopromocja.
7: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
6: Autopromocja. Reklama.
8: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
9: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
10: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochacze. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
11: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
14: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
15: A zjadłabym, a nawet poleciała.
1: Z tobą do Delikatesów Centrum.
15: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Castorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
2: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.

0: jeżeli komuś nie udało się wygrać biletów do pożegnania lata w Iłowie, to zapraszam do zabawy na naszym Facebooku. Tam wakacyjny konkurs Radia Sochaczew. Do wygrania są podwójne wejściówki na wielkie pożegnanie lata, a także zestaw gadżetów. Szczegóły znajdziecie na Facebooku naszego radia. Tymczasem czas na informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Zaczynamy od Gabłowskiej, która jest zablokowana z obu stron, bowiem doszło tam do zdarzenia drogowego. Jedna osoba podróżująca samochodem odniosła obrażenia i jest jej udzielana pomoc kwalifikowana mniej więcej na wysokości skrzyżowania z ulicą Bolesława Prusa. Tam jest nieprzejezdnie, także zalecamy objazdy. Korkuje się na skrzyżowaniu z Łowicką Gawłowska, a także na moście ruch wzmożony. Lewoskręty na Traugutta też już więcej samochodów, podobnie na Warszawskiej w obu kierunkach i na Piłsudskiego do od Olimpijskiej po Warszawską. Aleja 600-lecia tu też tłoczno, przypominamy, zablokowany jest odcinek z ulicy Kochanowskiego od skrętu w Leśmiana do skrzyżowania z ulicą Targową. Patrzymy na znaki, nie jeździmy na pamięć, bowiem tam kładziony jest rurociąg i stąd też ten odcinek drogi jest całkowicie wyłączony. Na skrzyżowaniu Trojanowskie ze Staszice i Aleją 600-lecia również tłoczno, podobnie na Żyrardowskiej na Rondzie, tu od Bielic duży korek, innych stron też nie mniej samochodów, które chcą się do ruchu. Bardzo duże natężenie ruchu na Rondzie w Kuznocinie. Tutaj też przyda się trochę cierpliwości. W Zakrzewie w kierunku Skierniewic cały czas trwają prace drogowe. Tam ruch jest wahadłowy do Żyrardowa i Łowicza czysto. Na węźle w Wiskitkach od Żyrardowa jadąc duży korek, bo jest cały czas przebudowywane rondo właśnie w Wiskitkach. No i utrudnienia są w kierunku Warszawy na dwójce od miejscowości Holendry Baranowskie aż do Izdebno Nowe. Tutaj widzę na naszej mapie drogowej, że tam naprawdę jest teraz bardzo ograniczony ruch. Na 92 tradycyjnie zwolnicie w Piorunowie, Błoniu i Ołtarzewie. Na 580 jedna zmiana świateł czeka Was na pewno w Lesznie, a później na rondzie w Babicach Nowych też już tłoczno zarówno dla tych, którzy jadą w kierunku stolicy, jak i dla tych, którzy z tej stolicy w tym momencie wyjeżdżają.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew.
5: Autopromocja.
6: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
7: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
8: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
9: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
5: Autopromocja. Reklama.
10: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
11: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
12: Fachowcu, Protektor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protektor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
13: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
14: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest Twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
15: Lidl, to się opłaca.
6: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
16: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
17: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
18: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
4: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro.

0: Dostępny teraz w jednym miejscu.
1: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi gości, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
2: Sponsorem studia jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
3: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
4: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Zapraszamy na 10. ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie 12 września.
6: Centralnym punktem będzie Eucharystia o godzinie 11.
5: Spotkamy się z Pawłem Piechnikiem i Małgorzatą Nawrocką.
6: Na koniec zagra zespół Mocni w Duchu i Dzieciaki.
5: Każdy uczestnik otrzyma figurkę świętego Antoniego.
6: Więcej informacji na stronie rycerzyknepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
7: Wielki powrót Ekstraligi Rugby do Sochaczewa. W niedzielę 23 sierpnia o 13.30 na sochaczewskiej Marakanie znów zobaczymy wielkie rugby. Nasi rycerze Orkan Sochaczew rozpoczynają nowy sezon i zmierzą się z Lechią Gdańsk. Przyjdź, wesprzyj Orkan, przeżyj z nami wielkie sportowe emocje i pomóż naszej drużynie w walce o kolejny medal. Niedziela 23 sierpnia, godzina 13.30, sochaczewska Marakana. Orkan Sochaczew, Lechia Gdańsk. Bądź z nami, razem gramy o medal. Orkan Sochaczew, budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni A&S Connect, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Galeria Optyczna Śliwińscy, Fast Service, Zakład Pogrzebowy Celum. Sponsorzy Tarasy Grant, Hipermarket Carrefour, Żywiec Zdrój, Drukarnia Chrzczany, King Cross, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Typografik, partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew i portal i gazeta tusochaczew.pl.
8: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Koszuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
12: Reklama.
13: Jest punktualnie 16 w Radiu Sochaczew, to czas na najnowsze wiadomości.
14: Wypadek na Gawłowskiej, są utrudnienia, od tego zaczynamy. Integracyjny plac zabaw w Erminowie oddany do użytku, to efekt powiatowego budżetu obywatelskiego. Fragment Traugutta w Sochaczewie zamknięty dla ruchu, zmieni się trasa autobusów ZKM. Szczegóły już za chwilę. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Zaczynamy od wypadku, do jakiego doszło około godziny 14.30 na ulicy Gawłowskiej w Sochaczewie. Jak przekazał nam Patryk Boguś z Komendy Straży, w zdarzeniu brał udział jeden samochód osobowy. Podróżował nim tylko kierowca, który z powodu odniesionych obrażeń wymagał udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na czas akcji ratunkowej droga została zablokowana w obu kierunkach. I zmieniamy temat. 1 września uczniowie zespołu szkół specjalnych w Erminowie będą mieli miłą niespodziankę w postaci nowego placu zabaw. Obiekt składa się ze zintegrowanych zestawów zabawowych, ławek i koszy na śmieci. Szczegóły inwestycji przedstawiono podczas konferencji prasowej.
15: Bardzo się cieszę, że dzisiaj nasze dzieciaki otrzymują kolejny, jakże ważny element z infrastruktury, który pomoże również w rehabilitacji. Oczywiście będzie miejscem zabawy, ale nie powstałby ten obiekt, gdyby nie bardzo duże zaangażowanie społeczności szkoły i nie tylko, bo to jest jeden z projektów w ramach powiatowego budżetu obywatelskiego.
14: mówiła starosta Jolanta Gonta. Plac zabaw kosztował ponad 120 tysięcy złotych. W PBO uzyskał blisko 1200 ważnych głosów.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
14: Od najbliższego piątku fragment ulicy Traugutta w Sochaczewie będzie zamknięty. Ma to związek z WSC Festiwalem, który potrwa 3 dni. Dla osób podróżujących autobusami ZKM oznacza to zmiany.
12: Do godziny 12 autobusy jeszcze będą jeździły poprzez przystanki w piątek 21 do godziny 12 przez przystanki Traugutello. Później już od godziny 12 w ogóle pomijamy ulicę Traugutta. Autobusy pojadą ulicą Warszawską, ulicą Piłsudskiego i tylko te przystanki na Traugutta pomijamy. Wszystkie inne przystanki obsługujemy zgodnie z rozkładem jazdy. A autobusy będą jeździły i będą miały rozkłady przewieszone z ulicy Traugutta na ulicę Piłsudskiego.
14: Mówiła dyrektor ZKM Sochaczew Beata Furman. Na tę wiadomość kibice w Sochaczewie czekali z utęsknieniem. Już najbliższy weekend po letniej przerwie powróci Ekstraliga. Rugbiści Orkana zagrają z RC Lechią Gdańsk. Mecz pierwszej kolejki odbędzie się w niedzielę na Stadionie Miejskim przy ulicy Warszawskiej o godzinie 13.30.
16: Serdecznie zapraszamy na sochaczewską Arkanę. Mogę powiedzieć, że mamy nowego pięknego grilla, więc warto przyjść na trzecią połowę meczu, spróbować jak smakuje kiełbaska z nowego grilla. Zapraszam oczywiście przede wszystkim, by zobaczyć naszą nową, starą drużynę, bo drużyna zachowana, ale dużo w niej takiego świeżego powiewu, nowego spojrzenia.
14: Na mecz zapraszał prezes RC Orkan Sochaczew Robert Małolepszy. Warto dodać, że pierwszym trenerem drużyny został Tomasz Malesa, zastępując Macieja Brażuka.
17: Orkan słynął z twardej, mocnej defensywy, szybkiej gry, widowiskowej. Wiem, że kibice to kochają, kibice po to przychodzą na trybuny i to będziemy wszystko chcieli przekazać kibicom w trakcie niedzielnego widowiska.
14: Słyszymy się w kolejnych wiadomościach lokalnych. Zapraszam.
1: Wiadomości ekonomiczne.
18: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
19: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
20: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
21: Bartek Staniaszek, wiadomości ekonomiczne. Miejskie i gminne urzędy wydłużają godziny pracy w niektórych miastach w związku z tłumami mieszkańców, którzy chcą zastrzec numer PESEL. To po tym, jak z firmy MyDoctor wyciekły dane 19 milionów Polaków. PESEL można też zastrzec zdalnie przez aplikację mObywatel w telefonie czy przez komputer. Na stacjach działa rządowy program CPN. Dziś będzie jednak drożej. Według rozporządzenia ministra energii benzyna 95 może maksymalnie kosztować za litr 6,49 zł. To wzrost o 3 grosze w porównaniu do wczoraj, 98 7,30, czyli o 4 grosze w górę. O 5 groszy może maksymalnie podrożyć natomiast olej napędowy do 7 zł i 52 groszy. Nawet 3,5 miliona podatników może skorzystać na rządowych propozycjach zmian podatkowych. Od nowego roku 12% podatku mieliby zapłacić ci, którzy rocznie zarobią do 130 tysięcy złotych. Najwyższy podatek 32% ci z dochodami powyżej 150 tysięcy. Dla tych pomiędzy 130 a 150 tysięcy będzie nowa stawka 24%. Cezary Jaszczyk.
22: Takie osoby teraz faktycznie mają problem, mówi doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk.
23: Jak wchodzimy w drugi próg podatkowy, to okazuje się, że jeżeli mamy nawet większe dochody, to przez podatki okazuje się, że z zasady w portfelu zostaje nam mniej.
24: Taką największą korzyść osiągną ci, których to wynagrodzenie brutto jest przynajmniej 14 800 lub więcej. No bo ta maksymalna korzyść wyniesie 3600 zł.
22: Dodawała doradczyni podatkowa Grant Thornton Małgorzata Samborska. Ci bardziej złośliwi zadają pytanie, czy nowe propozycje nie są tańszym obejściem obietnicy wyborczej o podniesieniu kwoty wolnej od podatku.
21: Za zmiany podatkowe mają zapłacić największe firmy i najlepiej zarabiający ryczałtowcy, jeśli oczywiście rządowy pomysł zaakceptuje parlament i prezydent.
18: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
19: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
20: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
13: Dzień dobry, 7 minut po 16, tu Radio Sochaczew, w to czwartkowe popołudnie, wam towarzyszymy. Uważajcie na Gawłowskiej, tam cały czas mogą być utrudnienia w związku ze zdarzeniem, do którego doszło. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać razem z nowymi faktami właśnie na ten temat. Także jeśli mieliście jechać Gawłowską, no to lepiej omijajcie w tej chwili to miejsce. A jak macie informacje a propos przejezdności tej ulicy, no to również możecie nas poinformować, czy już tam można przejechać, a raczej kiedy będzie można. Dawajcie nam koniecznie znać, a my wam gramy najlepszą muzykę, no to czwartkowe popołudnie. Dzisiaj, słuchajcie, jest Dzień Wyznawania Miłości, także jeśli ktoś z was chciałby wyznać miłość za pośrednictwem Radia Sochaczew, to czemu nie? Możecie pisać na przykład na Facebooku, Instagramie do nas, śmiało. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry. Dzień dobry.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Skoro dzisiaj dzień wyznawania miłości, no to takim językiem miłości na świecie za taki się uważa język francuski, no to w Kicie dnia w Radiu Sochaczew teraz po francusku będzie Ingrid, która tak naprawdę jest z Włoch, po francusku śpiewa, więc myślę, że ten język miłości międzynarodowy, a zresztą stawki angielskie również w swoich utworach ma. W Kicie dnia właśnie ten numer, czyli Unfolded, wow, Ingrid na 15 minut po 16 na 94 i 9 FM.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: 18 minut po 16 do Radio Sochaczew. W tej chwili, jeśli chcielibyście się udać na Gawłów, no to tam cały czas droga pozostaje zablokowana. Są utrudnienia w związku ze zdarzeniem. Aktualnie również na miejscu działa grupa policjantów wraz z prokuratorem. No i oprócz tego, że droga jest zablokowana, to właśnie ten wypadek będzie wyjaśniany. O szczegółach piszemy dla was również na tusochaczew.pl. Tam najświeższe informacje na temat tego zdarzenia właśnie w Gawłowie. Wchodźcie i sprawdzajcie koniecznie. No i jeśli możecie, to omijajcie to miejsce. A muzycznie w Radio Sochaczew za moment. Pitbull z Christiną Aguilerą, Wanda i Banda, Meduza czy Robert Gawliński.
4: Reklama.
5: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
6: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
7: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy. Staszica 23. Telefon 739 219 605.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na

0: Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Letnie granie.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Outro dzień jak na Gawłowskiej już wiecie, a za chwilę w Radiu Słuchacze w Trafik, czyli najbardziej aktualne wiadomości dla kierowców prosto z dróg. Sprawdzimy, na które miejsca należy uważać, gdzie największe korki utrudnienia. O tym już za moment.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Trafik, czyli wiadomości dla kierowców. No i przypominamy o Gawłowie. Tam cały czas utrudnienia w związku ze śmiertelnym wypadkiem, o którym piszemy rzeżej na tusochaczew.pl, więc jeśli możecie, omijajcie to miejsce. Właśnie w Gawłowie te utrudnienia występują w tym momencie. Wracamy do centrum Sochaczewa. Tutaj most w ulicy Płockiej w stronę centrum. Korek może się tworzyć już od skrzyżowania Płockiej z Gawłowską. Dalej Warszawska między skrzyżowaniami ze Staszica i Traukutta i z Aleją 600-lecia oraz Piłsudskiego. To też taki fragment, który w obydwu kierunkach może generować utrudnienia. Spore utrudnienia w tym momencie widzę na Alei 600-lecia, zwłaszcza w okolicach skrzyżowania z Pokoju i Polną czy supermarketu, a także skrzyżowania w Trojanowie. Duży ruch w okolicach ronda przy Wąskotorówce oraz na obwodnicy. Najbardziej w okolicach ronda w Koznacinie czy ronda Braci Garczyńskich, to jest ronda przy ulicy Żyrardowskiej. Tutaj jak już te ronda miniecie, to nie powinno być więcej kłopotów tak naprawdę. No i wjazd do Sochaczewa od strony Żyrardowa, tam również korek się przed samym rondem tworzy. No ale w odwrotnym kierunku w stronę Żyrardowa większych problemów mieć nie powinniście, aż do ronda w Wiskitkach. Tam korki w tym momencie się tworzą. 92 w stronę Łowicza, do samego Łowicza bez większych kłopotów. 705, ale tym razem na Skierniewice. Tutaj w Nowej Suchej na pewno urwiecie kilka minut. Tam możecie stracić te minuty, bo faktycznie na przejeździe kolejowym, a nawet wcześniej przejazd kolejowy w Zakrzewie, a później w Nowej Suchej sygnalizacja świetna, więc na pewno utrudnienia są. 92 w stronę Warszawy. Tutaj niespodziewanych utrudnień w tym momencie nie zgłaszacie. Zatrzymujecie się dopiero w Boniu, w Święcicach i w Ołtarzewie na krzyżówkach. 50 w stronę Wyszogrodu. Jak miniecie rondo w Różkach Janowie, to już płynnie powinniście przejechać. A 705 w stronę Brochowa bez kłopotów.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
6: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
2: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
8: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl. Letnie granie.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
7: Reklama.

Słuchajcie, są alerty dotyczące gwałtownych burzy. Już za moment, punktualnie o 17:00, sprawdzimy, co to za regiony te alerty dostały, bo 8 regionów w naszym kraju właśnie z takimi burzowymi, gwałtownymi alertami. Już za chwilę na ten temat, a za chwilę także o Pendolino, bo to ma się rozpędzić szybciej z Warszawy do Krakowa i Katowic. W jaki sposób? O tym już za chwilę w najnowszych wiadomościach. 90.

0: Autopromocja.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Radio Sochaczew zaprasza na 26. Wielkie Pożegnanie Lata w Iłowie. Już 27 sierpnia na stadionie w Iłowie na jednej scenie wystąpią Top One, Boys, Ecstasy, Jorgus, Milano, Zenon Martyniuk, Mix, Colin, Miły Pan, Topki, Defis, Topless, Chadomen, Classic, Weekend, Łobuzy i wielu innych. Świętujemy 15-lecie telewizji Polo TV. Bilety na worldmedia.pl oraz bezpośrednio przed koncertem. Zakończenie wakacji. Iłów 27 sierpnia. Partnerzy: gmina Iłów oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.
3: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
5: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
6: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
7: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Wielki powrót Ekstraligi Rugby do Sochaczewa. W niedzielę

0: 23 sierpnia o 13.30 na Sochaczewskiej Marakanie znów zobaczymy wielkie rugby. Nasi rycerze Orkan Sochaczew rozpoczynają nowy sezon i zmierzą się z Lechią Gdańsk. Przyjdź, wesprzyj Orkan, przeżyj z nami wielkie sportowe emocje i pomóż naszej drużynie w walce o kolejny medal. Niedziela, 23 sierpnia, godzina 13.30, Sochaczewska Marakana. Orkan Sochaczew, Lechia Gdańsk. Bądź z nami, razem gramy o medal. Orkan Sochaczew, budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni A&S Connect, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Galeria Optyczna Śliwińscy, Fast Service, Zakład Pogrzebowy Celum, sponsorzy Tarasy Grant, Hipermarket Carrefour, Żywiec Zdrój, Drukarnia Chrzczany, King Cross, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Typografik, partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew i portal i gazeta tusochaczew.pl.
1: Letnie granie.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
5: Wiadomości o 17 w Radio Sochaczew przygotowała i przedstawi Miriam Lipińska.
6: Uwaga na gwałtowne burze. Są alerty dla 8 regionów. Kijów ogłasza piątek dniem żałoby po nocnym rosyjskim ataku. Szybciej z Warszawy do Krakowa i Katowic. Pendolino wreszcie się rozpędzi. Idą groźne burze. Właśnie teraz zaczynają obowiązywać ostrzeżenia przed nimi w części województw opolskiego, śląskiego i małopolskiego. To alerty drugiego stopnia. Taki sam poziom ostrzeżeń synoptycy wydali dla województwa świętokrzyskiego oraz części łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego i lubelskiego. Może tam spaść aż 50 mm deszczu i będzie silnie wiało. W porywach nawet do 110 km na godzinę. Mieszkańcy tych regionów dostali alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniami przed możliwymi przerwami w dostawach prądu, dlatego warto wcześniej m.in. naładować telefon. Niespokojnie może być przez całą noc. Zwrot akcji w sprawie poszukiwań pumy, która miała być widziana w lasach na Dolnym Śląsku w pobliżu Wałbrzycha. Jak się okazało, po analizie przeprowadzonej wspólnie ze służbami, zdjęcie, które miało potwierdzać obecność drapieżnika, okazało się fałszywe. Nie znaleziono też żadnych tropów zwierzęcia. Leśnicy tłumaczą teraz, że rzekome zdjęcie pumy dostali od znanej im osoby, dlatego uznali, że zagrożenie jest realne i trzeba opublikować ostrzeżenie dla mieszkańców. Zagranica. Co najmniej 15 osób zginęło, a 39 zostało rannych w nocnym zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów. Piątek będzie dniem żałoby w ukraińskiej stolicy. A w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę Polska poderwała w nocy prewencyjnie swoje myśliwce, a do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny wysłano w związku z tym alert RCB. Mimo że mamy jeszcze lato, wiele osób już teraz robi zapasy opału na zimę. Nie zrażają ich nawet wysokie ceny. Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet 800 zł. Jednym z powodów tej zapobiegliwości jest niestabilna sytuacja na świecie, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
7: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakąś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu. Nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakąś taką alternatywę na ogrzewanie domu w razie W, jak to się mówi.
6: Taniej opał kupimy w nadleśnictwie. Tam jednak trzeba samodzielnie zorganizować transport czy pociąć drewno. Wszystko wskazuje na to, że pociągi Pendolino z Warszawy do Krakowa i Katowic dotrą szybciej. Pojadą centralną magistralą kolejową z maksymalną prędkością 250 km na godzinę, a podróż zajmie mniej niż 2 godziny. Pierwsze testy nowych systemów sterowania i łączności wypadły dobrze, mówi Hubert Wojciechowski z PKP PLK.
8: Dla podróżnych oznacza to, że podróż z Warszawy do Krakowa lub Katowic może skrócić się nawet o 25 minut. Pociągi z rozkładową prędkością 250 pojadą już w przyszłym roku.
6: Teraz czas przejazdu Pendolino z Warszawy do Krakowa to 2 godziny i 45 minut, a z Warszawy do Katowic 2,5 godziny.
1: Pogoda.
9: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Po 17 w Sochaczew i okolicach 24 stopnie Celsjusza na plusie. Odczuwalna temperatura na poziomie 23, a więc niewiele różna od tej na termometrach. Ciśnienie niskie 1009 hektopaskali, będąc dokładnym, wiatr umiarkowany powieje z prędkością 28 km na godzinę, a to wszystko z zachodu. No i do końca dnia raczej przewaga słońca i bez większych opadów.
9: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Bez większych opadów, bo te przelotne gdzieś się mogą zdarzyć. To chyba jesteśmy do tego przyzwyczajeni ostatnimi dniami. Tak po prostu jest, że teoretycznie nawet czasem w prognozie pogody nie ma tych deszczy, a one się i tak pojawiają. No i co? No i więc na to musimy być zdecydowanie gotowi. Gotowi też, mam nadzieję, jesteście na moc ogrom najbardziej słonecznej muzyki pod słońcem, bo to jest oczywiście program Letnie Granie, czyli czwartkowy wieczór wspólnie spędzamy, na przykład z Beyoncé. No to jest bardzo dobre towarzystwo. Za chwilę Offenbach, Kaja czy The Bausa też się u nas pojawią na 94,9 FM. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: Ależ to jest magiczny numer, który w ogóle w wakacje, w lato brzmi jeszcze lepiej. The Bausa Magnetic, letnie granie w Radiu Sochaczew. A my od was dostaliśmy pozdrowienia prosto z nadmorza. Od was, to znaczy od Eli i od Doroty, które napisały: przesyłamy trochę nadmorskiej bryzy i zdrowego powietrza. Pozdrawiamy serdecznie. No, to bardzo dziękujemy. A na potwierdzenie pojawiły się także zdjęcia prosto właśnie z nadmorza. Przepiękny, przepiękny czas, przepiękne, no tego przepięknego czasu wam oczywiście życzymy. No i dziękujemy za te pozdrowienia. A tak sobie zerkam tutaj po studiu Radia Sochaczew, a tutaj też jest bardzo ładna wizytówka z Łeby i również pozdrowienia naszej słuchaczki. Za to bardzo dziękujemy, a jeśli ktoś was chciałby się na przykład swoim wyjazdem, urlopem pochwalić, czy nas po prostu skądś pozdrowić, no to bardzo proszę. Facebook, Instagram, Radio Sochaczew, w wiadomościach prywatnych piszcie, co tam u was.
1: Reklama.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
5: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy. Staszica 23. Telefon 739 219 605.
6: Letnie granie.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Idealnie od Santa Grace w letnim graniu w Radiu Słuchacze V. Już teraz muzycznie przenosimy się na wyspy, ponieważ tam angielski raper Ice powrócił w solowej odsłonie. To jest raper, którego możecie nie kojarzyć, ale myślę, że po tym numerze zdecydowanie go zapamiętacie, bo wziął na warsztat klasyk disco Anity Ward, no i przekształcił go w coś, co brzmi jak 2026 rok, czyli coś, co po prostu pasuje do aktualnych trendów. A więc znalazł sample, no i dał temu zupełnie nowe brzmienie i zupełnie nowy wymiar. I tak się narodziła nowość Ring My Bell, czyli R&B. W skrócie od Aicha to gramy w Radiu Słuchaczew już teraz.
1: To jest nowość w Radiu Słuchaczew.

0: za chwilę w Radiu Słuchacza w Dawid Podsiadło pojawi się muzycznie. Widzę Freddie Mercury, a także na przykład Sarsa.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja. Reklama.
5: 22 i 23 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na kolejny weekend z jazzem. W sobotę wystąpią Dominik Wania i trio RGG, a w niedzielę Kasia Pietrzko oraz Sławek Jaskółkę. To spotkanie z wybitnymi artystami reprezentującymi różne estetyki i autorskie spojrzenia na współczesny jazz w wyjątkowej przestrzeni parku otaczającego dom urodzenia Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na bilety.nift.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
1: Letnie granie.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

No i proszę bardzo, miał być Freddy, jest Freddy. Dobrze jest posłuchać Freddy'ego Mercury'ego Living on My Own w letnim graniu w Radio Słuchacz FM za niecałe 9 minut, punktualnie 18, a wtedy także będą najnowsze wiadomości. A w nich między innymi o pracach kilkunastu artystów z Polski, które trafią do wyjątkowej, bo kosmicznej galerii umieszczonej na Księżycu. Tak jest, o co chodzi, o tym już o pełnej, punktualnie 18. Więcej w szczegółach na 94,9 FM.

0: Zostaj mnie!
1: Reklama. Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji od 21 do 23 sierpnia. WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
2: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
3: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
4: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w Centrum Sochaczewa.
5: Wielki powrót Ekstraligi Rugby do Sochaczewa. W niedzielę 23 sierpnia o 13.30 na sochaczewskiej Marakanie znów zobaczymy wielkie rugby. Nasi rycerze Orkan Sochaczew rozpoczynają nowy sezon i zmierzą się z Lechią Gdańsk. Przyjdź, wesprzyj Orkan. Przeżyj z nami wielkie sportowe emocje.

0: I pomóż naszej drużynie w walce o kolejny medal. Niedziela, 23 sierpnia, godzina 13:30, Sochaczewska Marakana. Orkan Sochaczew, Lechia Gdańsk. Bądź z nami, razem gramy o medal. Orkan Sochaczew, budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni A&S Connect, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Galeria Optyczna Śliwińscy, Fast Service, Zakład Pogrzebowy Celum, sponsorzy Tarasy Grant, Hipermarket Carrefour, Żywiec Zdrój, Drukarnia Chrzczany, King Cross, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Typografik, partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew i portal i gazeta tusochaczew.pl.
1: Letnie granie.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.
6: Jest 18:00, już teraz Agnieszka Trojanowska, BIS i wiadomości.
7: Burzowo dziś wieczorem, szczególnie na południu Polski, są alerty. Początek rewolucji w leczeniu raka zapowiadają eksperci, chodzi o Czerniak. Rośnie bilans ofiar w Kijowie, Moskwa wykorzystuje braki pocisków u Ukraińców. Alert przed burzami już obowiązuje albo niebawem zacznie obowiązywać w 8 województwach. Przebywający na terenach zagrożonych otrzymali alertę RCB na komórki ostrzeżenia. Pierwszego stopnia przed burzami dotyczą części województwa małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Ostrzeżenia wyższe, bo drugiego stopnia przed burzami wydane są dla świętokrzyskiego, śląskiego oraz części opolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego. Stały monitoring pogodowy prowadzą specjaliści z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW, a to w związku z ostrzeżeniami przed powstaniem niżu genueńskiego i ryzykiem rekordowych ulew na południu Polski. Zwłaszcza, że Morze Śródziemne jest w tym roku wyjątkowo gorące, a to jeden z kluczowych czynników do powstania tego zjawiska. Jak mówi Piotr Szuster z IMGW, takie komunikaty są na ten moment przesadzone.
8: Te informacje są bazowane na ogół na pojedynczych scenariuszach z modeli numerycznych. Niemniej jednak w tej chwili nie ma wysokiego prawdopodobieństwa zaistnienia podobnej sytuacji o tej, która wystąpiła w 2024 roku.
7: Obecnie z modeli pogodowych wynika, że końcówka sierpnia faktycznie będzie deszczowa, ale nie będą to rekordowe ulewy. To może być początek rewolucji w leczeniu raka, mówią eksperci. Koncerny Moderna oraz MSD stworzyły szczepionkę na nowotwór skóry Czerniaka. Doniesienia medialne cieszą, ale lekarze czekają na konkretne wyniki, a te mają być dopiero opublikowane, jak mówi profesor Piotr Wysocki z Kliniki Onkologii w Krakowie. Przedstawiciel Rady Naukowej Akademii Czerniaka, wówczas będzie jasne, jak szczepionka może pomagać w leczeniu.
9: Prawdopodobnie przejdziemy o kolejny krok dalej w zakresie poprawy skuteczności leczenia i tym samym zwiększenia szansy na całkowite wyleczenie kolejnej grupy chorych.
7: Szczepionkę w połączeniu z immunoterapią otrzymało na świecie w ramach badania ponad 1000 osób. Wśród nich byli także pacjenci z Narodowego Instytutu Onkologii. Do co najmniej 16 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskich ataków rakietowych na Kijów i jego okolice. Moskwa wykorzystuje to, że Ukraińcom brakuje pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot, o czym Tomasz Orchowski.
10: Ukraińcy nie są w stanie zestrzeliwać rosyjskich rakiet, bronią się więc przeprowadzając ataki na terytorium Rosji. Nad Moskwę mieli wysłać 250 dronów bezzałogowcami. Uderzyli na rafinerię w Tatarstanie oraz terminal naftowy i stację energetyczną w kraju krasnodarskim.
11: Rozrachowuje się Ministerstwo Obrony rozszerzy.
10: Oczekuję, że resort obrony rozszerzy nasze zdolności uderzenia na cele w głębi terytorium Rosji, będzie pracować z ukraińskimi wytwórcami broni i razem z partnerami zwiększy potencjał działań obronnych i ofensywnych.
11: Naszym obronnym operacjom ta naszym naступальnym dziejem.
10: Mówił Zełenski, który ostrzega, że Rosja inwestuje w rakiety coraz więcej. Według niego świat nie reaguje w odpowiedni sposób na uderzenia Moskwy, bo nie dostarcza Kijowowi broni do zwalczania rakiet balistycznych.
7: Prace kilkunastu artystów z Polski, w tym łodzianki Dari Solar, trafią do wyjątkowej kosmicznej galerii umieszczonej na Księżycu. Prace artystów są zapisane w cyfrowej formie i zamknięte w specjalnych kapsułach. Podróżują jako dodatkowy ładunek w misjach księżycowych NASA.
1: Pogoda.
5: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: 24 stopnie Celsjusza po 18 w Sochaczewie okolicach. Tak aktualnie wygląda ta temperatura, którą widzimy na termometrach. Odczuwalna bardzo blisko tej temperaturowej, również 23-24. W nocy nie spadnie ona poniżej 16 kresek na plusie. A tak sobie patrzę jeszcze na jutro. Jutro do 26 kresek na plusie zobaczymy w ciągu dnia, więc dosyć ciepło. Tak to będzie wyglądało. Jutro trochę słońca, trochę opadów. No, tak, pół na pół bym powiedział. Póki co jeszcze 1009 hektopaskali, czyli ciśnienie dosyć niskie, wiatr umiarkowany 24 km na godzinę. Tak najbardziej, najmocniej może powiedz z taką siłą.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: A już za chwil kilka w Radiu Sochaczew, jak co czwartek, bo 18 audycja Zajarania, więc spotkamy się z kolejną osobą, która chce mówić o swojej pasji. Dzisiaj będzie z nami utalentowana, młoda piosenkarka z klubu piosenki SCK, Dorota Stefańska, która nie tak dawno temu wyśpiewała trofeum, czyli Złoty Mikrofon, pierwsze miejsce podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Złoty Talent w bajkowym świecie. I między innymi o tym już za moment w naszej rozmowie. Trofeum, czyli Złoty Mikrofon, pierwsze miejsce podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Złoty Talent w bajkowym świecie. I między innymi o tym już za moment w naszej rozmowie. Bądźcie z Radiem Sochaczew. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Sing Alleluja. I teraz o śpiewaniu też będzie. W audycji Zajerani w Radio Sachaczew. Z nami dzisiaj Dorota Stefańska z klubu piosenki Jolanty Kawczyńskiej w Sachaczewskim Centrum Kultury o śpiewaniu. I właśnie.
1: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
0: W Radiu Sochaczew audycji Zajarani dzisiaj Dorota Stefańska. Cześć, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o twojej pasji do śpiewania, pasji do muzyki, ogólnie mówiąc. Za chwilę ten temat rozszerzymy. Zacznijmy jednak od pytania, które muszę ci zadać, czyli jak ta twoja przygoda ze śpiewaniem się zaczęła, jak ta pasja, kiedy się u ciebie narodziła?
3: Od urodzenia praktycznie śpiewam. Nawet jeszcze nie umiałam mówić, a już coś tam mruczałam. I tak naprawdę, no, od zawsze, od zawsze.
0: Dlaczego cię to tak zafascynowało? Czy miałaś na przykład jakieś ulubione piosenkarki w dzieciństwie, których śledziłaś losy, albo stwierdziłaś, że chcesz zostać piosenkarką, czy czułaś po prostu jakiś muzyczny bakcyl i wszystko przerabiałaś na ten śpiew, na tą muzykę?
3: Bakcyl to na pewno był od początku, dlatego że moja cała rodzina jest muzyczna. Po prostu każdy coś tam, czy to gra, czy śpiewa. Moi pradziadkowie też byli aktorami śpiewającymi, więc no zawsze, od zawsze była ta muzyka w moim życiu, od samego początku.
0: Też pretekstem naszego spotkania jest twoja nagroda, twoje wyróżnienie, które ostatnio otrzymałaś. Opowiedz trochę o tym konkursie. Co to był za konkurs?
3: Był to 14. ogólnopolski konkurs Talent, Złoty Talent w bajkowym śnie. I zajęłam w nim pierwsze miejsce, a zaczęło się tak, że pani Jola mi zaproponowała, pani Jolanta Kawczyńska z SCK, żebym wzięła udział w tym konkursie ze względu na to, że śpiewałam aktualnie piosenkę, która idealnie wchodziła w ten klimat baśniowy, więc to była taka świetna okazja, żeby do wzięcia udziału.
0: Klimat baśniowy, jeśli chodzi o te utwory, które najbardziej lubisz, czy to właśnie jest klimat bajkowy, baśniowy, czy jakiegoś rodzaju popowe piosenki, w których się najlepiej czujesz?
3: Bardziej słucham i śpiewam muzyki pop, ale każdy rodzaj muzyki uwielbiam, zależy od piosenki, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba, więc to różnie.
0: Ulubiona piosenkarka, piosenkarz?
3: O Jezu, nie mam pojęcia, chociaż możliwe, że Adele albo... Ojejku. Wiem, Lana Del Rey.
0: To gramy też w radiu swoją drogą. Pamiętasz taki moment, kiedy ktoś pierwszy raz dostrzegł twój talent? Jak to było? Już tak tutaj mówię o tym, o tej profesjonalnej, co by nie mówić, karierze i tym prowadzeniu przez nauczyciela.
3: Wydaje mi się, że taką osobą była właśnie pani Jola Kawczyńska, że ona mnie zauważyła na konkursie, w którym była jako jury. I tak mnie zauważyła, potem jakoś nasze drogi się połączyły, że właśnie dołączyłam do tego SCK, w którym pracuję. No i tak się spotkałyśmy.
0: Ty rzeczywiście śpiewasz w SCK-u, w klubie piosenki, to się tak nazywa, u pani Joli Kawczyńskiej. Dlaczego akurat ten klub piosenki, jak sobie cenisz tę współpracę?
3: Nawet nie pamiętam, jak to się zaczęło, bo to już było tak dawno temu. Ale uważam, że ten klub piosenki bardzo wiele mi daje, rozwija mnie przede wszystkim. Od pani Joli zawsze mogę liczyć na profesjonalną pomoc, ale również te zajęcia są takie na luzie, że po prostu przychodzę, śpiewam, rozważamy różne konspekty różnych piosenek, no i tak jest.
0: No właśnie, przeprowadź naszych słuchaczy po tym, jak takie zajęcia wyglądają. Jak to wygląda od początku do końca?
3: Przychodzę i jest rozśpiewka. Rozśpiewamy się tam różne ćwiczenia wokalne. No i potem pani Jola się zawsze mnie pyta, co bym chciała zaśpiewać. No i potem włączamy, ja śpiewam. Pani Jola daje mi wiele rad, co mogę poprawić, co jest super. No i tak to wygląda. Też pani Jola mi wiele inspiracji różnych wokalnych tam daje, piosenki też podsuwa, więc tak wygląda współpraca.
0: Ale co ci jeszcze to daje? Jakieś umiejętności nabyłaś dzięki temu?
3: Oczywiście, że tak. No, na pewno mam większą pewność siebie. No i przede wszystkim wokalnie się rozwijam, tak? No bo i różne interpretacje. Staram się właśnie dawać siebie wszystko też, więc to tak.
0: A czy przygotowywanie do tego konkursu wyglądało nieco inaczej niż ta praca na co dzień? Jak się przygotowywałaś?
3: powiem szczerze, że się nie przygotowywałam, bo mieliśmy ostatnio tyle różnych koncertów, konkursów, że po prostu na bieżąco się przygotowywałam. Nie było jakichś dużych, wielkich przygotowywań do tego konkursu.
0: To opowiedz o tych wydarzeniach, w których wzięłaś udział, które ci się podobały, dlaczego ci się podobały?
3: Ostatnio takimi ważniejszymi wydarzeniami to był amerykański sen i francuski wieczór, ponieważ no tak naprawdę to jest taki projekt, w którym możemy nie tylko zaśpiewać w języku polskim, ale też w angielskim, francuskim, liczę, że w hiszpańskim, włoskim, więc tak.
0: Czyli liczysz na kolejne edycje tego projektu, tak? W kolejnych językach?
3: Tak. Mam przecieki, że mogą się pojawić, więc tak liczę na to.
1: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
4: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
5: Letnie granie.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: Wracamy do audycji Zajarani w Radiu Sahaczew. Dzisiaj z nami jest Dorota Stefańska z klubu piosenki WSCK.
1: Zajarani, program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sahaczew.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A koło Campinosu.
3: A o sam konkurs, wróćmy do tego, bo to był konkurs taki, że przygotowałaś swój materiał, wysłałaś. Ile było prób przed tym, żeby stwierdzić, że to jest finalny produkt?
4: Jeden raz nagrałam, a drugi już wysłałam.
3: Nie było zastanawiania.
4: Nie było. Nagrałam, wysłałam i tak to było.
3: A spodziewałaś się tego wyróżnienia?
4: Nie, ja do tego konkursu w ogóle podeszłam na luzie, bo wiedziałam, że wiele osób z całej Polski starają się zdobyć różne miejsca. No i liczyłam może trzecie, drugie miejsce, ale nie sądziłam, że pierwsze. Mhm.
3: Śpiewanie to jest taka dyscyplina, która też jest stresogenna bardzo mocno. Czy ty masz jakieś sposoby, jak sobie radzić z tym stresem, czy ty w ogóle stresu nie masz? Wychodzisz na scenę i po prostu nie przejmujesz się niczym.
4: Sprzątanie w domu to jest pomysł, żeby jak sobie poradzić ze stresem. Przede wszystkim techniki oddychania, ale z reguły mam tak, że jak wychodzę na scenę, to ten stres cały mija. Głównie największy stres jest kilka sekund przed wejściem na scenę. To jest największy stres, a potem już wszystko mija.
3: Warto powiedzieć o szkole muzycznej, Państwowej Szkole Muzycznej. Też uczęszczałaś do tej szkoły. Co fajnego wyniosłaś z tego czasu?
4: Znajomości, to na pewno. Znajomości. No ale też szkoła muzyczna, ona też głównie podbudowała moją pewność siebie. I też rozwinęłam się muzycznie tam, tak? Bo przez kształcenie słuchu, czy właśnie ten kontakt z instrumentem, to dużo dało też.
3: Jakim instrumentem?
4: A, ze skrzypcami oczywiście. Ze skrzypcami.
3: Dlaczego skrzypce?
4: Powiem tak, nie pamiętam dobrze, jak to się zaczęło, ale pamiętam, że babcia zabrała mnie do sklepu z zabawkami i zobaczyłam zabawkowe skrzypce. I tak mówię, babciu, bardzo bym to chciała. No i mi kupiła i zaczęłam tak sobie grać, a potem mama mnie zabrała do szkoły muzycznej, bo też tam uczęszczała tylko, że na gitarę, więc tak rodzinnie.
3: Okej, jest rodzinnie. A też grasz to w pianinie, fortepianie? Jak ci się podoba gra na tym instrumencie?
4: Bardzo lubię pianino. Mogę też wyrażać siebie przez to, różne utwory te poważne, czy takie bardziej rozrywkowe. Tak naprawdę jak zależy od nastroju, co gram, no i też tak po prostu wyrażam siebie przez fortepian.
3: Powiedziałeś o wyrażaniu siebie, ale właśnie śpiewając czy grając, co chcesz przekazać? Chcesz przekazać komuś emocje? Chcesz komuś coś, czegoś kogoś nauczyć? Jakie masz podejście do tego? Czy w ogóle się nad tym zastanawiasz? Czy nie? Po prostu wychodzisz i śpiewasz?
4: Na pewno chciałabym, żeby każdy w jakiś sposób utożsamiał się z danym utworem. Też po prostu chcę, żeby to nie było takie odśpiewanie, takie decha do decha, tylko po prostu, żeby ktoś poczuł te emocje, które ja w sobie czuję, śpiewając dane utwory.
3: Czy to jest twoja droga na przyszłość, czy jeszcze tego nie wiesz? Bo tutaj trochę rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że ty jesteś w ogóle umysł ścisły, tak? A mimo wszystko ta muzyka gdzieś cały czas jest. I jak ty to łączysz?
4: Muzyka i matematyka mają z sobą wiele wspólnego, ale czy to jest moja droga, muzyka? Muzyka jest nieodłączną częścią mojego życia, ale jednak chyba tą przyszłość wiążę bardziej z matematyką, chemią, ale oczywiście muzyce nie mówię nie, zobaczymy, co życie pokaże. Się okaże.
3: Trochę pytałem cię o ulubioną wokalistkę, o to, czego słuchasz na co dzień, powiedziałaś Lana Del Rey między innymi, a jeszcze jakiego rodzaju utwory cię inspirują?
4: Ojku, nie mam szczerze pojęcia, bo to naprawdę zależy od wszystkiego. Czy właśnie mam super dzień, czy nie. Każda piosenka w innym momencie mojego życia jest ważna po prostu.
3: Ale czy to jest tak, że te utwory przynosisz na spotkania do klubu piosenki, czy jednak macie wybrane, czy pani na przykład Jola wybiera jakiś repertuar, w którym się poruszacie?
4: Różnie. Zależy, bo jeżeli ja mam coś, to ja to przynoszę. Jeżeli pani Jola coś ma, no to pani Jola to przynosi i po prostu pracujemy nad danymi utworami.
3: Muzyczna inspiracja największa to będzie Lana Del Rey, czy jeszcze kogoś innego byś wymieniła?
4: Myślę, że Lana Del Rey. Ale Adele też, no one dwie takie są, mają taką inspiracją życiową.
3: Dlaczego? Co jest w nich takiego fajnego muzycznie?
4: Te utwory mnie jakoś poruszają. Nie umiem tego po prostu stwierdzić, ale czuję z nimi, tymi utworami różne tam połączenia.
3: Czyli tak na poziomie emocjonalnym po prostu to do ciebie trafia, tak?
4: Tak.
3: Zapytam cię o plany. Trochę powiedziałeś, że nie masz takich planów, to znaczy nie wiadomo, co się wydarzy, ale jakieś takie marzenia stricte muzyczne gdzieś w twojej głowie się pojawiają? Nie wiem, wydać piosenkę, nagrać płytę być może, zdobyć jeszcze kolejne nagrody w konkursach?
4: Tak, no to na pewno myślę, że są takie pomysły, czy na przykład piosenkę, no to też moje jakieś tam marzenie jest. No, zobaczymy, czas pokaże.
3: Ale coś już komponujesz do szuflady, albo piszesz teksty?
4: Nie, chociaż czasami jakieś tam utwory sobie powymyślam i potem je gram, no, na prośby rodziców na przykład. Tak więc, no tak, tak jest.
3: W styczniu wystąpisz w pojedynku gigantów, to cały czas ten konkurs, o którym mówimy, Złoty Mikrofon, właściwie Złoty Talent w bajkowym świecie, tak to się nazywa. Czy jakieś specjalne przygotowania do tego czasu? Nad czym będziesz pracowała?
4: No,
3: Bo tu już na żywo,
4: tak. No tak naprawdę, no będę śpiewać takie, śpiewam już ten utwór, czyli z którym występuję, Over the Rainbow, tylko że ja to śpiewam po polsku. No to ja już tyle razy śpiewałam, że w sumie nie wiem, czy jest co tam jeszcze bardziej dopracować. Myślę, że po prostu podejdę do tego pojedynku gigantów też na takim luzie, bo to dużo daje, luz. No ale potraktuję to jako dobrą zabawę.
3: Plany na wakacje? Już był wyjazd, był urlop, czy będzie?
4: Będzie. Jedziemy taką wycieczkę najpierw Czechy, Włochy i Chorwacja.
3: To życzę w takim razie udanego czasu. No i życzę powodzenia też w tych kolejnych konkursach. To jeszcze taka rada dla tych, którzy chcieliby śpiewać albo zacząć śpiewać. Co byś im powiedziała?
4: Żeby zaczęli to robić. Nie czekać na odpowiedni moment, tylko po prostu jeżeli to czują, no to żeby zaczęli robić to, co kochają i po prostu to, co chcą.
3: Samemu czy pod okiem doświadczonego instruktora?
4: Zależy. Można samemu, można pod okiem instruktora. Zależy, czy, no, czy ktoś chce, czy nie.
3: Okej, no to mam nadzieję, że ta rozmowa trochę zachęci tym, którzy się na przykład wahają, a chcieliby pośpiewać albo pograć. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dorota Stefańska była gościem audycji Zajarani. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
1: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
5: Reklama.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Letnie granie.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.

stachurski, typ niepokorny. Co to jest za nieśmiertelny kawałek? No, takie dla was gramy w letnim graniu w Radiu Sochaczy. A już za chwilę tak będziemy informować o tym, co najbardziej aktualne w kraju i na świecie. Między innymi o wyrzutniach Patriot, które zostaną rozmieszczone w nowych miejscach. Co to za miejsca i dlaczego tam zostaną rozmieszczone? O tym już za chwilę, punktualnie o 19:00.

0: Reklama. Słuchacze w będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
1: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
2: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
3: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w Centrum Sochaczewa.
4: Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii

0: kategorii B i B Automat.
1: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
3: Reklama.
4: W Radiu Sochaczew jest punktualnie 19.
5: Ustawa Lex Szarlatan bez podpisu prezydenta, który chce napisać własną. Wyrzutnie Patriot rozmieszczone w nowych miejscach w Polsce. Dzieła polskich twórców polecą na Księżyc. Prezydent Karol Nawrocki przedstawi własną inicjatywę uderzającą w oszustów medycznych. Ustawa przyjęta przez parlament trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję podjął prezydent w sprawie tzw. ustawy Lex Szarlatan, tłumacząc, że w obecnym kształcie jest ona nieprecyzyjna.
6: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
5: Dlatego prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i zapowiedział własną inicjatywę w tej sprawie. Minister Obrony Narodowej potwierdza, w nowych miejscach w Polsce zostały rozmieszczone wyrzutnie Patriot i inne systemy obrony powietrznej. O wyrzutniach, które pojawiły się w okolicach Płocka i Lublina, od kilku dni informowali w mediach społecznościowych sami mieszkańcy. Do tej pory systemy wyrzutni Patriot były ustawiane w okolicach lotniska w Jasionce. Nowe lokalizacje potwierdził dziś szef MON Władysław Kośniak-Kamysz.
7: Ochrona takiej przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, ochrona całej aglomeracji, ochrona ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych. To wszystko ma swoją kaskadę działań. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
5: W nocy w związku z silnym rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwane zostały polskie myśliwce. Mieszkańcy wschodniej Polski po raz pierwszy otrzymali alert RCB o takiej sytuacji. Wojsko potwierdziło, że nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej naszego kraju. Tymczasem w Kijowie ogłoszono czwarty dziś alarm przeciwlotniczy. Wojska rosyjskie ponownie zaatakowały stolicę Ukrainy dronami odrzutowymi. Zestrzelony rosyjski dron spadł na budynek centrum biznesowego, a w wyniku tego pożaru zginęła jedna osoba, natomiast dwie zostały ranne. Trwa akcja poszukiwawcza w budynku. Wcześniej informowaliśmy o co najmniej 16 ofiarach śmiertelnych dzisiejszych ataków rakietowych na Kijów i jego okolice. To ma być jak list w butelce, ale w kosmosie. Kolejne dzieła także polskich twórców mają polecieć na Księżyc. Chodzi m.in. o obrazy Darii Solar czy projekty architekta Daniela Libeskinda i o ich cyfrowe albo miniaturowe kopie mocowane na lądownikach księżycowych. O tym Bartosz Kądziołka.
8: Pomysłodawcą przedsięwzięcia pod nazwą Lunar Codex jest kanadyjski milioner, fizyk i pisarz Samuel Peralta, mówi zaangażowana w przedsięwzięcie łódzka malarka Daria Solar.
9: To jest milioner z duszą, z sercem.
8: W ramach przedsięwzięcia na Księżycu pojawiły się już 3 kapsuły z kopiami twórczego dorobku ludzkości, ale nadal nie wiadomo, kiedy trafią tam kolejne.
9: To będzie leciało rakietą Elona Muska. Na razie ten projekt jest cały czas odkładany.
8: Kolejna misja z takim ładunkiem może mieć miejsce na przełomie roku.
5: W sumie chodzi o około 250 tysięcy prac twórców z całego świata. Organizatorzy wybierają je m.in. na podstawie prestiżowych międzynarodowych konkursów. Wystawę związaną z polskimi pracami na Księżycu Daria Solar planuje zorganizować w przyszłym roku w Łodzi.
4: 3:19, letnie granie w Radio Sochaczew, a z nami na przykład Carla Fernandez. Chce tu zostać na początek 19. Wy też zostańcie z nami koniecznie, bo za chwilę Karol G z Bruno Marsem, będzie David Guetta, będzie Inna, będzie Lambery i dużo, dużo letnich hitów.

0: Tu Radio Sochaczew. Co takiego w ten weekend? No oczywiście WST Festiwal. To od razu się nasuwa ta odpowiedź. Ale już w najbliższą niedzielę. Także inauguracja nowego sezonu Ekstraligi Rugby. Orkan Sochaczew, Lechia Gdańsk. Na to spotkanie czekamy. Ono rozpocznie się o 13.30. Jaką drużynę zobaczymy na boisku? I co zobaczymy w kwestii tego, jak zaprezentują się sochaczewscy rugbyści? O tym mówił na naszej antenie trener Tomasz Malesa.
1: Na pewno wiele się nie zmieni, ponieważ w rugby ciężko jest coś zmienić w tak krótkim okresie czasu. Kilka nowinek będziemy chcieli ze sztabem wprowadzić, natomiast Orkan słynął z twardej, mocnej defensywy, szybkiej gry widowiskowej. Wiem, że kibice to kochają, kibice po to przychodzą na trybuny i to będziemy wszystko chcieli przekazać kibicom w trakcie niedzielnego widowiska.
0: A więc wszyscy na Orkan.
2: Reklama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: To w ramach totalnej nowości w Radiu CHTF. No bo ten numer wyszedł 6 dni temu, a my go gramy. D.O.D. Izu Bizu. Careful. No to takie bardzo mocne house'owe uderzenie. Zresztą mam wrażenie, że takich house'owych brzmień to aktualnie jest bardzo dużo i te nowe utwory bardzo często właśnie w tę stylistykę uderzają. No to skoro jesteśmy w letnim graniu i skoro nowości się pojawiły, no to może jakaś nowość polska? Ktoś mógłby z was zapytać. No i proszę bardzo, ja odpowiadam. Co wy na Bledkę? To jest polska piosenkarka, którą znacie z wielu numerów, a teraz na przykład numer Tańcz to jest jej świeżynka. Jak to brzmi?
1: To jest nowość w Radiu Sokaczew.
0: Zagramy sobie, gramy w takim razie Tańcz od Bledki już teraz na 94,9 FM.

0: Słuchajcie, nieważne co robicie, ja dla was sprawdzam tusłuchacze.pl i tam na przykład o tym, z czym idzie w parze miód. Tego typu właśnie ciekawostki kulinarne na naszej antenie przedstawiała Katarzyna Siekierska.
1: Miód i musztarda. To jest moje jedno z najbardziej ulubionych, taki dressing miodowo-musztardowy. Uwielbiam. Świetna marynata również do kurczaka, nie tylko do sałatek. Albo jako właśnie baza dressingu do sałatki. Miód i ser kozi. Tutaj świetnie się komponuje słodycz miodu, która pięknie równoważy słony smak sera. Miód i orzechy, to też w sumie chyba dosyć znane połączenie, takie klasyczne do serów, do deski serów. Miód i tymianek, to jest świetne zioło, fantastyczne do właśnie pieczonej marchewki, o której już wspominaliśmy, do dyni, która się niedługo pojawi, czy w ogóle do innych warzyw. I jedno z moich takich ulubionych połączeń to miód i chili, ponieważ najpierw czujemy słodycz, a po chwili dopiero pojawia się ta pikantność chili. Jest to świetne do kurczaka, do pizzy, do pieczonych warzyw.
0: Także proszę bardzo, u nas w Radiu Sochaczew także te kulinarne porady.
2: Reklama. Letnie granie.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

Liam Payne, Rita Ora, For You, czyli kawałek, który nie tak dawno temu mogli usłyszeć ci, którzy wybrali się na Bittersweet Festival w Poznaniu. I to na żywo. Tak, Rita Ora tam wystąpiła i ten numer był jednym z bardziej tych, które były wyczekiwane. A tymczasem już za kilkanaście minut, za 12 konkretnie, o 20 najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, w nich m.in. o burzowych rewelacjach i aktualnych alertach. Zostańcie z Radiem Słuchacze.

Reklama. Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i

0: 23 sierpnia. WSC Festival. Amfiteatr w Sochaczewie.
1: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza. Przyjaciele. Zabawa.
2: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. Skynet.net.pl.
3: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
8: Reklama.
9: Tu Radio Sochaczew, jest 20.
10: Ceny paliwa spadły, ale nie tak, jak zapowiadał premier. W areszcie pozostanie popularny youtuber Stu, przejdzie sporo badań. Zagrożenie powodzią na południu Polski służby meteo uspokajają. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polacy od 4 dni tankują benzynę taniej. W poniedziałek w życie wszedł pakiet ceny paliw niżej 2,0. Na razie na 2 tygodnie i póki co skala obniżek na stacjach nie jest taka, jak zapowiadał premier, czyli nawet do ponad złotówki za litr. Benzyna jest tańsza średnio o 75 groszy za litr niż przed wprowadzeniem pakietu, a cena litra oleju napędowego spadła średnio o 60 groszy. Skala obniżek mogłaby być większa, gdyby nie to, że w ostatnich dniach rosły hurtowe ceny paliw, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
11: To jest właśnie ta różnica, którą powinniśmy płacić mniej, gdyby nie wzrost cen hurtowych na rynku krajowym.
10: Podwyżki na rynku hurtowym to z kolei wina niepewności związanej z sytuacją wokół cieśniny Ormus i konfliktem Iran-USA. Popularny youtuber Stu pozostanie w areszcie przez kolejny miesiąc. Warszawski sąd przychylił się do wniosku prokuratury w jego sprawie. Śledczy zarzucają mu rozpijanie nieletnich i czyny o charakterze seksualnym z osobami poniżej 15 roku życia. Sąd uznał, że mężczyzna na wolności mógłby mataczyć. Zastrzegł jednak, że miesiąc aresztu wystarczy, żeby zakończyć śledztwo. W tym czasie planowane jest przeprowadzenie dodatkowych czynności z udziałem youtubera, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
12: Między innymi badań sądowo-psychiatrycznych, jak i seksuologicznych podejrzanego w związku między innymi z tymi czynami, które są zarzucane.
10: Teraz Stu ma tydzień na odwołanie się od decyzji sądu. Za wszystkie zarzucane czyny youtuberowi grozi do 15 lat więzienia. W południowej Polsce na ten moment nie grozi powódź i powtórka z 2024 roku, uspokajają służby meteo. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej wpisów o możliwych rekordowych ulewach i utworzeniu się niżu genmańskiego. Wiele z nich według specjalistów jest przesadzonych, a więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
13: Jak mówi mi Piotr Szuster z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW, problem polega na tym, że większość internetowych prognoz opiera się na pojedynczych modelach, zazwyczaj tych skrajnych.
14: Na razie wszelkie alarmistyczne komunikaty, które pojawiają się w opinii publicznej, nie mają rzetelnego potwierdzenia.
13: Choć ryzyko wystąpienia niżu faktycznie istnieje, zwłaszcza że Morze Śródziemne jest w tym roku rekordowo gorące, a to kluczowy czynnik w przypadku dużych ulew na południu Polski.
14: Niemniej jednak te prognozy są niestabilne, one raz wskazują na wystąpienie takiego układu, po kilku aktualizacjach nie wskazują. Jeszcze należy poczekać i w zasadzie na bieżąco monitorować tę sytuację.
13: IMGW zapewnia, że to robi.
10: Dziś alert przed burzami obowiązuje w 8 województwach południowo-wschodniej Polski. Od dziś w Sopocie na 4 dni zagościła literatura portugalskojęzyczna w ramach 15. Festiwalu Literacki Sopot, mówi dyrektor festiwalu Marta Czarnecka.
15: To też jest takim naszym celem, żeby poprzez literaturę innych zakątków świata poznawać świat, poznawać siebie.
10: W programie jak co roku są spotkania z pisarkami i pisarzami, także polskimi.
16: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
17: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
18: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Polskie kluby piłkarskie walczą o awans do fazy ligowej europejskich pucharów. Dziś pierwsze spotkanie decydującej Ferma eliminacjach fazy play-off. O Ligę Europy Jagiellonia gra z Iberią Tbilisi, a Lech z FC Thun. A o Ligę Konferencji Raków zagra z Hajdukiem, a Górnik Zabrze ze słynnym AS Monaco. Błażej Kulesza.
8: AS Monaco, drużyna z księstwa z Baloganem w składzie, jest zdecydowanym faworytem w starciu z Górnikiem Zabrze.
20: Myślę, że oni będą na 100% przygotowani.
8: Jak mówi trener zabrzan Michał Gaszparik, plusem nie będzie fakt, że Monakijczycy w Ligue 1 pierwszy mecz rozegrają dopiero w niedzielę.
20: Wiem, że nie zagrali jeszcze w lidze, ale oni naprawdę te sparingi mali ciężkie. Jak grali na Liverpoolu, tam był sold out komplet na stadionie.
8: W chorwackim Splicie przed innym trudnym zadaniem stanie Raków. To wyjątkowy mecz dla kapitana medalików Frana Tudora, który jest wychowankiem chorwackiego zespołu.
21: Jakbym mógł wybrać, to naprawdę najlepszego przeciwnika dostałem pod względem osobistym.
8: Awansem do Ligi Konferencji częstochowianie chcą zmazać fatalne występy w Ekstraklasie, bo tam przegrywają mecz za meczem.
19: A mówił o tym Błażej Kulesza. Międzynarodowe organizacje kibicowskie zaapelowały o dymisję prezydenta FIFA Gianniego Infantino. To w związku z aferą z planem częściowej prywatyzacji imprez piłkarskich, w tym Mistrzostw Świata. Piłka nożna należy do ludzi, którzy wypełniają stadiony, towarzyszą swoim klubom i reprezentacjom narodowym w triumfach i smutkach. A jednak jeden człowiek zdaje się uważać, że jest ważniejszy. Tak napisały europejskie, afrykańskie i północnoamerykańskie organizacje kibicowskie, a także około 40 stowarzyszeń krajowych. Infantino w marcu przyszłego roku chce się ubiegać o reelekcję. Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 Max Verstappen przedłużył kontrakt z zespołem Red Bulla do 2030 roku. Austriacki team ogłosił przedłużenie umowy tuż przed Grand Prix Holandii, które odbędzie się w niedzielę.
16: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
17: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
18: Sponsorem programu jest Kamix, profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
9: Bottom of You i Cock Up. Ten kawałek startuje nam godzinę 20. Letniego grania w Radiu Sochaczew. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Ważna informacja dla tych, którzy wybierają się na WSC Festiwal, a nawet dla tych, którzy się nie wybierają, no bo już dzisiaj od północy nastąpi zamknięcie ulicy Traugutta. To jest ważna informacja, o której mówi ratusz, o której piszemy na tusoaczew.pl, a więc jeśli jesteście ciekawi szczegółów a propos tych utrudnień w ruchu i tych zmian, no to właśnie wam o tym przypominamy. Ulica Traugutta zostanie cały czas zamknięta do 24 sierpnia, czyli po prostu do poniedziałku, do godziny 4. Wtedy nie będzie się można nią poruszać. Warto o tym wiedzieć.
1: Autopromocja.
2: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: No to przypomnijmy. Tak, jeszcze raz, w drodze podsumowania. Kto wystąpi już ten weekend w Sochaczewie na WSC Festiwalu? DJ Devan, Brylant, Wiktorek Co, DJ Dziekan, Trips, Kosa, Tymek, Mała Chrufus, Dyrychu, Peja, Guzior, Echo Ulicy, Monika Kociołek, Meduza, Skolim, a także Blacha 2115. To jeśli szukaliście takiego krótkiego podsumowania koncertowego, to proszę bardzo, przypominam, czyje koncerty będzie można zobaczyć, na czyj koncert pójść. A wy na który czekacie najbardziej? Dajcie znać koniecznie. Napiszcie nam na Facebooku, na Instagramie Radio Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.